0: Sensacja na mundialu, Niemcy i Holandia za burtą, w grze Paragwaj i Maroko, od tego zaczniemy. Były ordynator Szpitala Południowego w prokuraturze, co zeznał Emil Jędrzejewski, o tym za moment. Jak chronić się przed upałami, ale też jak właściwie korzystać z internetu. Sanepid będzie uczył bezpiecznych wakacji. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Euforia w Paragwaju, dramat w Niemczech to po tym, jak południowoamerykański kraj wyrzucił z mundialu Mistrzostw Świata z 2014 roku. I to po wygranej w rzutach karnych 4-3. Wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, już ogłosił prezydent Paragwaju. Dziś świętuje cały kraj, świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość. Waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje, napisał w mediach społecznościowych Santiago Pena. W kolejnej rundzie Paragwaj zagra za zwycięstwo meczu Francja-Szwecja. Wcześniej awans do kolejnej rundy mundialu wywalczyła Brazylia. Canarinhos pokonali Japonię 2-1. Sensacyjnie zakończyło się także przed chwilą spotkanie Holendrów z Marokańczykami. Po rzutach karnych reprezentacja Holandii wraca do domu. A to zdecydowanie najważniejsza informacja piłkarska ostatnich godzin dla polskich kibiców. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28. Hello Chicago Fire. Fire, napisał Lewy, oznaczając swojego pracodawcę w opisie posta. Podpisaliśmy kontrakt z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano z kolei w komunikacie klubu. Głos w sprawie transferu zabrał już w jednym z internetowych nagrań szkoleniowiec amerykańskiej drużyny Greg Berhalter.
1: This is true.
0: Mogę oficjalnie potwierdzić, że Robert Lewandowski już zawodnikiem Chicago Fire. Jakie to uczucie mówić o tym w kategorii faktu? To niesamowite. Chcemy budować w klubie światowe struktury i co do tego potrzebujemy piłkarza światowego formatu. Kiedy zadebiutuje? Już 16 lipca. Tak szybko? To się dzieje. Lewandowski ma zarabiać w nowym klubie 20 milionów dolarów rocznie. A my zmieniamy temat. Świadek Emil Jędrzejewski. Ponad 9,5 godziny trwało przesłuchanie lekarza w warszawskiej prokuraturze. Ten zeznawał w sprawie śledztwa dotyczącego potencjalnych błędów medycznych oraz możliwych nadużyć na SOR-ze Szpitala Południowego. Jak po złożeniu zeznań przesłuchanie ocenił sam medyk, to pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
2: Doktor Jędrzejewski nie chciał rozmawiać z mediami po opuszczeniu prokuratury. Za to do dziennikarzy wyszedł prokurator Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Ocenił, że śledczy są zadowoleni z treści przesłuchania.
3: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
2: Jak przekazano, prokuratura będzie chciała teraz zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze Szpitala Południowego. Śledczy chcą także przesłuchać kolejne osoby. Co ciekawe, na razie wśród nich nie będzie doktora Kacprzyka. Mimo to śledczy nie wykluczają również tej możliwości.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Zniszczył figurę Matki Boskiej, potem groził śmiercią swoim bliskim. Policjanci z Lubina zatrzymali agresywnego 29-latka.
4: Młody mężczyzna z nieznanych przyczyn wszedł na teren, gdzie umieszczony był wizerunek świętej, i zaczął go niszczyć. Podczas swojego działania mężczyzna wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Mężczyzna po powrocie do domu swoją agresję skierował w stronę najbliższych. Groził im pozbawieniem życia, wywołując u nich uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb.
0: Mówiła Sylwia Sarafin z policji w Lubinie. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty i na 3 miesiące trafił do aresztu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Bezpieczne wakacje pod okiem Sanepidu. Główny inspektorat rozpoczyna letnią kampanię edukacyjną LAS, czyli Letnią Akademię Sanepidu. Przez całe wakacje eksperci będą przypominać, jak chronić się przed upałami, bezpiecznie wypoczywać nad wodą, unikać zatruć pokarmowych i zagrożeń w internecie.
6: Rusza filar pierwszy, czyli ten, który jest w tej chwili najbardziej chyba według nas widocznie potrzebny, czyli odporność na ekstremalne warunki pogodowe, wysokie temperatury, duże nasłonecznienie i kwestia szybkich, nagłych zmian pogody. Tu adresujemy to przede wszystkim do osób, które będą w tym momencie korzystały z uroków pobytu na świeżym powietrzu.
0: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Kolejne elementy kampanii będą uruchamiane stopniowo przez całe wakacje.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu, a my wspólnie, Kasia
0: i Justyna,
7: zapraszamy do 9.

0: 30 dzień czerwca w kalendarzu, 13 minut po godzinie 6. To jest wtorek. Imieniny obchodzą dzisiaj Bazylii, Ciechosława, Emilia, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Marcialis, Milena, Teobald, Trofim, Władysław i Władysława, a świętują rodziny m.in. Mike Tyson, amerykański bokser, Robert Więckiewicz, polski aktor, Marcin Perchuć, również polski aktor, Ralf Schumacher, niemiecki kierowca wyścigowy, Lesław Żurek, polski aktor i Rafał Blechacz, polski pianista. Wszystkiego najlepszego od Radia Plus dla Was, drodzy słuchacze, również jeśli macie dzisiaj swoje osobiste rocznice bądź imieniny.
1: Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź, On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne.
2: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że uczniowie wiedzą, do kogo mają zwrócić się w sytuacji, kiedy na jeziorze zastała ich burza. Może nie mają pomysłu, jak z tego wybrnąć, jak temu zaradzić, co zrobić, żeby uratować swoje życie. Oni wiedzą, że mają w sytuacji burzy zwrócić się do Jezusa. Panie, giniemy, ratuj nas. To dla nas konkretna zachęta. Jeśli my obecnie jesteśmy w jakiejś sytuacji burzy w naszym życiu, z czymś sobie nie radzimy, coś nas przerasta, nad czymś nie panujemy, nie widzimy żadnej nadziei, żeby się coś rozpogodziło w naszym życiu, to potrzeba dzisiaj do Pana zawołać: Panie, giniemy, ratuj. To może być dzisiaj dla nas przepiękna modlitwa i znak nadziei na rozpogodzenie.
3: Radio Plus Warszawa.

Orła cień, czy dzisiaj cienia będziemy szukać również, to się okaże. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus. Kilka słów o pogodzie również przedstawimy, te najświeższe, jaka temperatura. Dzisiaj nam będzie towarzyszyć, czy trochę ulgi na zewnątrz będzie, czy nadal wielki, wielki skwar. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, ale nie samą pogodą człowiek żyje. Raz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie strażacy ugasili pożar silnika w pociągu na stacji w Dębicy. Ten wybuchł wieczorem pod jednym z wagonów składu relacji Hrubieszów-Kraków. Ewakuowano około 250 pasażerów, lekko dymem podtruł się maszynista. Ruch kolejowy czasowo wstrzymano. W tej chwili pociągi w kierunku Rzeszowa kursują już jednym torem. Maksymalna cena benzyny 95 to dziś 6 zł. Olej napędowy nie może za to kosztować więcej niż 6,19, a dziś ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej, jutro ma powrócić 23% stawka VAT-u. Według szacunków analityków w środę ceny na stacjach mogą wzrosnąć o 60 groszy. Paragwaj sprawił ogromną niespodziankę, a Niemcy jadą do domu. Po remisie 1-1 i dogrywce Paragwajczycy w karnych wygrali 4-3 i wyrzucili z Mistrzostw Świata jednych z faworytów. Do kolejnej sensacji doszło w meczu Holandii z Maroko. Po dogrywce było 1-1, a w karnych lepsze okazało się Maroko. Wcześniej do 1/8 finału awansowała Brazylia, która 2-1 wygrała z Japonią.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Dworzec Gdański zyskał nowy podziemny łącznik między peronami i komunikacją miejską. To część przebudowy stacji, mającej zapewnić przepustowość na czas remontu Warszawy Wschodniej, mówi Marcin Machocki z PKP PLK.
3: Po to zmodernizowaliśmy Warszawę Gdańską, po to dobudowaliśmy to nowe, komfortowe przejście podziemne, połączone z metrem, dużo szersze niż obecnie istniejące przejścia. Po to są zadaszone wszystkie perony, żeby stacja była zdolna do przeniesienia tej większej liczby pasażerów, co nastąpi po zamknięciu dalekobieżnej części Warszawy Wschodniej w kolejnych miesiącach.
2: Obecnie na stacji zatrzymuje się 228 pociągów aglomeracyjnych. W grudniu dołączą do nich pociągi dalekobieżne skierowane z Warszawy Wschodniej. Jest decyzja lokalizacyjna dla węzła kolejowego CPK. Chodzi o węzeł po wschodniej stronie przyszłego lotniska. Decyzję wydał wojewoda mazowiecki Marygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta jest ważnym krokiem do uzyskania pozwoleń na budowę węzła i inwestycji towarzyszących. Planowana inwestycja położona jest na terenie gmin Baranów i Grodzisk Mazowiecki. Zdarzył nam się o poranku deszcz, całkiem intensywny aktualnie, ale w ciągu dnia będzie słonecznie i upalnie, choć chłodniej niż wczoraj. Teraz około 24 stopni, maksymalnie będzie ich 30, ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany do silnego, powieje z północy, biometr nadal niekorzystny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku, to wtorek, 30 dzień czerwca, za 26 minut będzie godzina 7. Budzimy się wspólnie, Rembrandt za chwilę, Just the Way It Is Baby, a teraz Simon & Garfunkel, El Condor Pasa.

0: The Rembrandts, Just the Way It Is Baby na antenie Radia Plus. Za nami pełnia truskawkowego księżyca. Apogeum było widziane tak przed godziną drugą w nocy. A kto widział? Mam nadzieję, że nikt nie widział, bo wszyscy spali. No bo przecież noc jest od tego, żeby spać mimo upału, a nie tam patrzeć na księżyc. Tym bardziej, że pełnia truskawkowego księżyca oznaczała się tym, że mieliśmy mikroksiężyc, czyli wydawał się mniejszy niż zwykle. Taka to historia. No to już otwieramy szeroko oczy, szukamy słońca na niebie, chociaż może tak niezbyt gorliwie, a niech się chmury jakieś pojawią, chociaż na chwilę. Za chwilę w Radio Plus Albano Romina Power Felicita będzie Anna Jantar za każdy uśmiech twój i tutaj przypominamy, bez uśmiechu ani róż, uśmiech otwiera każde drzwi. Za 19 minut siódma.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy.
8: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.

0: Za każdy uśmiech twój i Anna Jantar w Radiu Plus. Za 9 minut godzina 7 w kalendarzu 30 dzień czerwca. Przyjrzyjmy się bliżej tej dacie. Artur Moczalski nam pomoże.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: W ostatnim dniu czerwca 1651 roku wojska polskie pokonały armię kozacko-tatarską pod Beresteczkiem. Tego dnia w roku 1911 urodził się Czesław Miłosz, późniejszy laureat Literackiej Nagrody Nobla. 30

30 lat temu, a prawie 1000 lat temu w Krakowie urodził się Władysław, który był synem króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki polskiego króla Mieszka II. Władysław poznał polski język i dwór, a potem po śmierci starszego brata Gejzy objął tron węgierski. Musiał stawić czoła przeciwnikom i tym, którzy mieli apetyt na władzę, Awarom i Pieczyngom, a także Henrykowi IV, który wówczas najechał Węgry. Dziś Władysław jest oczywiście patronem tego kraju.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Upał i nawałnice, które przechodzą teraz przez Polskę, najgorzej jest na Śląsku, o czym powiemy za chwilę. Tragedia w podwarszawskich Markach pod lupą śledczych. Wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch kolarzy. My na wakacje, psy do schronisk. Kochaj, nie porzucaj. Ważny apel na koniec. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 1700 strażackich interwencji w całym kraju, z czego przeszło 1000 na Śląsku, a to skutki nawałnic, które teraz przechodzą przez Polskę. Bardzo trudna sytuacja także w zachodniopomorskim. A w naszym studiu Michał Rawa. Michale, gdzie burze spowodowały największe problemy i gdzie się w tej chwili przemieszczają?
2: Dzień dobry. Potężna ulewa przeszła nad Gryfinem koło granicy z Niemcami. Wiele ulic miasta zostało zalanych. Nawałnice spowodowały szkody też w okolicach Rybnika. Tam ponad 300 interwencji strażaków. W wyniku tej niebezpiecznej pogody dwie osoby zostały lekko ranne. Strażacy musieli pracować też w Łódzkiem. Usuwali połamane drzewa i słupy, które zablokowały drogę krajową numer 74. Wichury dały się we znaki w miejscowości Grębenice.
3: Na jednej ze stacji benzynowych wiatr zerwał blaszaną i stalową konstrukcję zadaszenia dystrybutorów na stacji paliw. Uszkodzone zostały 4 pojazdy.
2: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad ranem nawałnice przeszły przez Świętokrzyskie i kierują się na Lublin.
1: Michał Rawa, o dynamicznej, niebezpiecznej pogodzie dziękujemy. Tragiczny finał poszukiwań i prokuratura w akcji. Śledczy będą wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w podwarszawskich Markach, uczestników wyścigu Poland Bike Marathon. Rowerowa rywalizacja odbyła się w trakcie przechodzącej przez Polskę fali upałów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
5: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Mówi prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
6: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
4: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
1: A mówił o tym Krzysztof Płowecki. Dziękujemy. Milowy krok dla marynarki wojennej. W Gdyni podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił morskich. Jego wartość to około 20 miliardów złotych. Porozumienie zawarto ze szwedzkim koncernem Saab.
7: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa przewiduje dostawę pierwszej jednostki w latach 2031-32. Okres przejściowy ma zostać wypełniony wypożyczonym od Szwecji używanym okrętem podwodnym.
8: Nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa. Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych.
1: Wyjaśnia premier Tusk. Pisano też porozumienie o współpracy przy zakupach sprzętu i usług wojskowych oraz umowę o badaniach i rozwoju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niechciane i porzucone. Wakacje nie dla wszystkich są radosne. Zdarza się, że przed urlopem porzucamy swoje psy, a te trafiają do schronisk. Pamiętajmy, że wiele hoteli akceptuje obecność pupila za niewielką dopłatą. Są także inne opcje, podpowiada Karolina Mroczkowska, wolontariuszka w Gorzowskich Azorkach.
9: Najlepiej, jakbyśmy mieli jakąś zaufaną osobę, najlepiej kogoś z rodziny. Można popytać sąsiadów, być może ktoś będzie chciał nam pomóc. Można też próbować szukać domu na własną rękę, zrobić zdjęcia, zrobić ogłoszenia.
1: Są także specjalne hotele dla psów. Warto sprawdzić opinię i wybrać najlepsze. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
10: Będzie słonecznie i upalnie, ale na szczęście trochę chłodniej, bo maksymalnie około 30 stopni. Teraz mamy 24. Ciśnienie wysokie, 1022 hektopaskale. Wiatr umiarkowany do silnego z północy. Biometr mamy korzystny. No i dobrze, przestało już padać.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku. 6 minut prawie po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9. Za chwilę Belinda Carlisle, a teraz Queen, I Want to Break Free.

0: Belinda Carlisle Luna na antenie Radia Plus 13,5 minuty po godzinie 7, wtorek 30 dzień czerwca. Zaczęły się wakacje, trzeba oderwać dzieci od elektroniki, od telefonów komórkowych, od telewizorów, od komputerów. Niech pójdą, niech się bawią. Ksiądz proboszcz ze Szczyrku zbiera piłki dla najmłodszych. Ma już bodajże 50 piłek. Zostaną one rozdane najmłodszym 5 lipca po nabożeństwie. Po to właśnie, żeby oderwać je od telefonów komórkowych i nakłonić do tego, by się ruszać, by wspólnie grać w piłkę. No to teraz się trochę martwię, że trzeba będzie zbierać na szklarze, jak tak wszyscy zaczną kopać tę piłkę. No nie będzie pewnie tak źle. My też przypominamy o akcji. Pokaż, jak się ruszasz do zdobycia codziennie rakiety do badmintona, a oprócz tego finał, w którym do wygrania rakieta tenisowa, trening ze mną, tutaj nieopodal, na kortach, a oprócz tego 1000 zł na kieszonkowego na przyjazd do Warszawy. Gorąco zachęcamy Was do tego, żeby się ruszać, weźcie udział w naszej zabawie www.radioplus.pl. Tam znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Pokażcie, jakie aktywności sportowe cieszą Was najbardziej. Można też napisać dlaczego. Za chwilę Elton John, John Lennon, Imagine. Będzie też Celine Dion, I'm Alive. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgię z kwadrans po 7.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Celine Dion, live na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7, poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Dziwidło olbrzymie znowu zakwitnie, tym razem w botanicznym ogrodzie Uniwersytetu Wrocławskiego już niebawem. Wszyscy szykują się do tej historii. Właściwie to już chyba zakwitło dziwidło, jak dobrze pamiętam, bo w weekend byłam we Wrocławiu i wszyscy transmitowali to na żywo. Taka to historia. To jest taki duży kwiat, który bardzo brzydko pachnie, a jak jeszcze jest upał, to ten zapach się tak roznosi. Zapach to źle powiedziane. Ale sam kwiat jest piękny, chociaż bardzo szybko przekwita. Za chwilę na antenie Rady Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. O właśnie, to jest dobra pora, żeby podlać kwiatki, jak mamy, czym i gdzie, bo potem to jak już słońca będzie więcej, to już nie podlewa. Czekamy na wieczór. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Za kilka chwil najnowsze wiadomości. A może też nas wyręczy? No właśnie, to sprawdzimy za chwilę.

0: Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? To jest Radio Plus, to są Przeboje z nutą nostalgii, czasne wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie o poranku 30 czerwca.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w centrum Lublina. Na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody, zginęła jedna osoba, 6 zostało rannych. Ulica w Śródmieściu jest w tej chwili zablokowana, komunikację miejską skierowano na objazdy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Teraz Niemcy, policja ustaliła prawdopodobny motyw sprawcy strzelaniny spod Hamburga. Chodziło o spór dotyczący opieki nad jego dzieckiem. Przypomnijmy, 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami otworzył ogień w ośrodku młodzieżowym w Stade. Zginęło 6 osób, kilka zostało rannych. Napastnik został zatrzymany zaraz po zdarzeniu. Sprawca miał w ośrodku umówione spotkanie dotyczące opieki nad swoją 3-miesięczną córką. Nie wiadomo, jakiej broni użył ani skąd miał na nią pozwolenie. Mieszkańcy odcięci od kranówki, woda w podlaskiej gminie Grabówka nie nadaje się do spożycia i do mycia. To po tym, jak wykryto w niej bakterie coli.
2: Jeśli chodzi o decyzję dotyczącą możliwości spożywania wody w Grabówce, jest ona zależna od wyników badań. Najprawdopodobniej będą one jutro. Próbki zostały pobrane w niedzielę rano.
1: Mówiła Ewa Tokajuk z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Dla mieszkańców przygotowano cysterny z wodą.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. To był 10-godzinny maraton pytań i na każde z nich padły odpowiedzi. Prokuratura przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora ze Szpitala Południowego, który twierdzi, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Protokół przesłuchania ma 29 stron, a kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Strażnicy miejsca apelują o rozwagę w trakcie trwających upałów. Wysokie temperatury zagrażać mogą zdrowiu i życiu, dlatego należy odpowiednio się przed nimi chronić, mówi Magdalena Nowak ze straży.
4: Ograniczamy przebywanie na słońcu, szczególnie w godzinach między 11 a 17, a jeżeli już musimy wyjść, ubieramy się w jasne, przewiewne ubrania, zakładamy nakrycie głowy, możemy też ochronić swoje ciało parasolem, tak żeby ta ekspozycja na słońce była jak najmniej dotkliwa dla nas.
3: Stołeczni strażnicy proszą także o zwracanie uwagi na osoby starsze, dzieci i każdego, kto może potrzebować pomocy. Proste pytanie, czy nie potrzebuje pani, pan pomocy, może komuś uratować zdrowie, a nawet życie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
3: Dziś będzie słonecznie i upalnie, jednak już chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie około 30 stopni, teraz 25 mamy w Warszawie. Ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9:00. Za chwilę w Radio Plus France Gall, Ella, teraz Roy Orbison, Pretty Woman. Budzimy się o poranku. 30 dzień czerwca w kalendarzu, to już jest wtorek.

0: Pascal Ela Ela na antenie Radia Plus za 18 minut będzie godzina 8 w naszej kuchni. Zagościły już na dobre mikrofalówki. Być może wkrótce pojawią się tam ultradźwiękówki. O co chodzi? Już tłumaczę. Otóż naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney pokazali, że espresso można zrobić bez gorącej wody, bez utraty smaku, a wszystko za pomocą ultradźwięków. Zmodyfikowany koszyk filtra działa jak rezonator, generuje drgania, wywołują kawitację akustyczną, w wodzie powstają i natychmiast zapadają się mikroskopijne pęcherzyki, działając jak miniaturowe szczotki. Dobra, już wystarczy. Jak to smakuje? No, podobno całkiem nieźle. Ba, nawet rewelacyjnie. Cały proces trwa 2-3 minuty, pozwala uzyskać parametry porównywalne z klasycznym espresso. Przy najdrobniejszym mieleniu wchodzi nawet w idealny zakres wydajności wyznaczonej przez Specialty Coffee Association. Brzmi fajnie, nie? No a najważniejsze jest to, że ta metoda pozwala użyć tylko 24% tej energii, której używamy w zwykłym espresso. Idę w to. Ciekawe, ile kosztuje. No, na razie nie kosztuje, bo to tylko eksperyment naukowy. Za 17 minut 8, czy to jest dobry czas na podwójne espresso? Gdybym nie piła już wcześniej, byłby świetny. Poczekamy jeszcze chwilę, ale jeśli Państwo mają ochotę teraz napić się małej czarnej albo dużej czarnej, to myślę, że to jest dobry czas. Za chwilę Motor Talking, You're My Heart, You're My Soul, potem Lady Punk i Zamki na Piasku.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Marian,
4: Ty
3: to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Po reklamie.

0: Zamki na piasku, Ladybug na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A pytanie dzisiaj nie tylko przed śniadaniem, ale przez cały tydzień jest jedno. Pokaż, jak się ruszasz. O to was pytamy. Formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Codziennie do zdobycia rakiety do badmintona. Będzie można poodbijać sobie. No a nagroda główna to przyjazd do Warszawy na trening ze mną. Do tego rakieta tenisowa i małe kieszonkowe. Będzie można spędzić miło czas. Gorąco zachęcam was do aktywności, do grania nie tylko w tenisa, chociaż to piękny sport, ale jest też mnóstwo innych aktywności, nie tylko sportowych, które można uprawiać na wolnym powietrzu i nie tylko na wolnym powietrzu, bo na przykład Jacek napisał, że jego największą przyjemnością, która datuje się od 1955 roku, a ma 83 lata, jest ping-pong, czyli tenis stołowy i nawet do tej pory gra. Ma taki trenażer, czyli deskę zwrotną, odbija sobie piłeczkę, no i rusza się. Super. Jacku, gorąco cię pozdrawiam. Dziękuję za ten wpis. Czekamy na kolejne wpisy od was, drodzy słuchacze, a po godzinie 8 do kogoś z was trafi dzisiaj rakietka do badmintona i to nie jedna, bo jeszcze lotka będzie i druga rakietka, żeby można było wspólnie podbijać, bo w tym właśnie jest cała radocha, żeby się wspólnie ruszać z kimś znajomym. Jurytimix już teraz, Who's That Girl na antenie Radia Plus.

0: The Girls, Eurythmics na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie ósma. Czas na wiadomości, prognozę pogody, a po godzinie ósmej wracamy do przebojów z nutą na start.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Radio Plus.
2: Jedna osoba zginęła, wiele jest rannych. To po tragicznym wypadku w centrum Lublina. Od tej informacji zaczniemy. Do zbadania nowe dokumenty. Zaplanowano też przesłuchania kolejnych osób. Wrócimy do sprawy Szpitala Południowego. Paniom nie poszło. Hubert Hurkacz gra dalej. Polak awansował do drugiej rundy Wimbledonu. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje nastolatka, 7 osób trafiło do szpitala. To po tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy w centrum Lublina. O szczegółach już teraz Jacek Werner.
3: W tym momencie wciąż zablokowana jest ulica Lipowa na wysokości cmentarza. To ścisłe centrum miasta. Przed 4 rano zderzyły się tam dwie osobówki. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
4: Zginęła jedna osoba. Była to kobieta w wieku 16 lat. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. 3 osoby mają połamane nogi.
3: Przekazał mi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. Objazd wyznaczono m.in. przez Okopową i Narutowicza, także dla komunikacji miejskiej.
2: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego. Po całodniowym przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego, śledczy uznali, że nowe informacje przekazane przez świadka wymagają rozszerzenia materiału dowodowego. W najbliższych dniach ruszą też kolejne przesłuchania personelu.
5: To przesłuchanie rodzi konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie. W zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.
2: Wyjaśniał prokurator Piotr Skiba. Przypomnijmy, dr Jędrzejewski w jednym z wywiadów mówił m.in., że pacjenci umierali na SOR-ze z powodu braku odpowiedniej opieki. Miał być temu winien młody doktor milioner Dawid Kacprzyk. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń nadużyć na oddziale oraz innych nieprawidłowości w placówce. Odpowie za narażenie dziecka. Sprawę zbada też sąd rodzinny i nieletnich. Wracamy do 5-letniego chłopca ze złamaną nogą, znalezionego w weekend na klatce schodowej bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi.
6: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
2: Mówiła rzeczniczka częstochowskiej policji Barbara Poznańska. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Matce grozi 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Nieudany start polskich tenisistów w Wimbledonie. Już w pierwszej rundzie z rywalizacji singlistek odpadły aż 3 Polki. Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Dobrze poradził sobie za to Hubert Hurkacz, który awansował dalej. Polak pokonał Norwega Kaspera Ruda.
7: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuję najlepiej, natomiast jestem zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat, no i nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
2: Mówił Hubert Hurkacz, który jutro zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. A dziś swoje spotkania rozegrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. My też gramy. Na naszej antenie wystartowała akcja Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Każdego dnia do zdobycia nagrody. Ta główna to lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl.
8: W pogodzie dziś będzie dużo słońca, będzie też gorąco, ale jednak już tylko około 30 stopni maksymalnie na termometrach, aktualnie około 25. Słońce takie nieśmiałe jest o poranku. Ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany do silnego z północy, biometr nam nie sprzyja.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, poranku, 5,5 minuty po godzinie 8, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu. Za chwilę na naszej antenie Rod Stewart, Young Turks, ABBA SOS, no i to o tych sprawnościach, znaczy nie, aktywnościach sportowych będę wypytywać za chwilę na antenie Radia Plus. Zgłoszenia wysyłajcie na naszą stronę internetową, trzeba wejść, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Pokaż, jak się ruszasz.

0: To Rod Stewart na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Marzena mnie rozbawiła do łez. Dzień dobry, Marzeno, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Wysłałaś mi zdjęcie roku, miesiąca, nie wiem jak to nazwać, chyba sobie wydrukuję, albo na pulpit wrzucę. Jest rewelacja po prostu. Na początku myślałem, jak widziałam miniaturkę, że to coś panowie w bandanach, może na jakichś kładach szaleją, a tu patrzę, trzy głowy, jedna należy do ciebie, zdaje się, tak?
2: Tak, tak, tak.
0: Dwie pozostałe to są piękne koniki z zębami, a w zębach zielona trawka. Wszystko
2: to niestety zburze było.
0: Tak? No to nieźle. Rzeczywiście.
2: Nie byłeś szczęśliwy.
0: No, co zrobić? Za to koniki widać, że były uszczęśliwione. Ty tak, też tak, zresztą właśnie. Masz niezły fan na twarzy, także wszystko się zgadza. Napisałaś, że twoja ulubiony sposób na ruch to?
2: To spędzanie czasu z końmi i wędrówki górskie.
0: I wędrówki górskie, dobra. Z tymi końmi to od dawna?
2: Już 30 lat ponad.
0: O, proszę, to już się znacie jak stare konie.
2: No dokładnie.
0: No dobrze. Często jeździsz na koniach?
2: Mam swoje dwa konie prywatne, plus dwa konie koleżanki. Razem prowadzimy taką malutką stajnię.
0: Czyli jest czego doglądać, tak?
2: Jest gdzie pracować i co robić.
0: No dobrze, fantastycznie. To dla was jeszcze rakiety do badmintona. Może będzie okazja, żeby nie, na jakiejś trawce tam kilka razy
2: gdzie pograć.
0: No to super, to fantastiko. Zdjęcie cudowne. Czy ja bym mogła na naszego Facebooka wrzucić, żeby wszyscy się rozradowali i ucieszyli?
2: Oczywiście, pewnie.
0: Fantastycznie, za chwilę to zrobię. Dziękuję bardzo. Dla ciebie dzisiaj nagroda dnia. W finale do zdobycia wycieczka do Warszawy. Lekcja tenisa na korcie tenisowym, tutaj nieopodal radia. Rakieta tenisowa i tak dalej, i tak dalej. Będzie okazja się spotkać. No to dziękuję, pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejne zgłoszenia na naszej stronie www.radioplus.pl. Drodzy słuchacze, możecie wypełniać specjalny formularz zgłoszeniowy. I bawimy się. I ruszamy. Kwadrans po 8 w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Pepsi-Cola. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
11: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
10: To brzmi jak plan idealny.
11: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
12: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
13: Po reklamie.

Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. No to jeszcze Lombard, teraz szklana pogoda, zanim sprawdzimy pogodę na dzisiejszy dzień. W Warszawie się trochę zachmurzyło, troszkę pokropiło, ale co to za deszcz.

0: Szklana pogoda, Lombard na antenie Radia Plus. Szklanka, o właśnie, pusta już, trzeba coś dolać. 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, teraz wstaje za chwilę. Najnowsze wiadomości w skrócie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W akcji ponad 700 funkcjonariuszy, specjalistyczny sprzęt i psy tropiące sprawdzono tysiące przesyłek. Na początek szeroko zakrojona operacja Kryształ, podczas której przejęto aż 93 kg nielegalnych substancji. Zatrzymano 7 osób. Akcję przeprowadzono w całym kraju, zatrzymani usłyszeli już zarzuty, grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Teraz Wenezuela i dramatyczna walka z czasem, trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniu ziemi. Na liście ofiar już 1700 nazwisk, ale ta liczba na pewno jeszcze się zmieni. Nadal nie przeszukano wielu zawalonych budynków. Naukowcy z NASA podali, że zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Dziś w nocy poznamy kolejne reprezentacje, które awansują do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. O 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 w nocy Meksyk zagra z Ekwadorem.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Rusza rozbudowa pierwszego odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozbudowę fragmentu o długości ponad 17 km od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. Do końca wakacji mają zostać podpisane umowy na pozostałe 3 odcinki. Autostrada między Łodzią a Warszawą to jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z GDDKiA.
3: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
2: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna dla każdego z kierunków, zarówno w stronę Warszawy, jak i Poznania. Dostępne mają być po 2 pasy ruchu, dlatego będzie to jedno z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań, przyznaje przedstawiciel wykonawcy Wojciech Trojanowski.
4: To będzie duże wyzwanie dla wszystkich, i logistyczne, i technologiczne. W razu wszystkich prosimy o cierpliwość te 14 miesięcy.
2: Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie rozbudowana na fragmencie o łącznej długości ponad 90 km.
5: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
2: Na razie jeszcze trochę chmur na niebie, ale słońce ma się przez nie przebić i znów będzie gorąco, maksymalnie około 30 stopni, teraz 26, ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany do silnego z północy.
5: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 9, wtorek, 30 dzień czerwca. Tu się nic nie zmienia. Jutro się zmieni nam kolejna kartka w kalendarzu i rozpoczniemy nowy miesiąc. Ale na razie, je ne sais pas si je n'existe pas w Radio Plus.

0: I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me to Whitney Houston w Radiu Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Czasem przygotowujemy się do jakiegoś wyjazdu bardzo starannie, czasem to nawet rok wcześniej, już sobie wszystko planujemy, wszystko zapinamy na ostatni guzik, a potem guzik z pętelką. Okazuje się, że ciekawa historia napłynęła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Matka z córką chciały wybrać się w podróż sentymentalną na terytorium Wielkiej Brytanii. Caicos i Turks, tak się nazywa ta wyspa. W każdym razie wszystko zaplanowały. Bardzo mocno się do tego wyjazdu przygotowała, aż się okazało, że córka nie mogła polecieć, bo zapomniała paszportu ze sobą. Zostawiła w Nowym Jorku, leciały z Bostonu. No i mama się zdenerwowała, powiedziała: tak, to zostajesz na miejscu, ja lecę sama. No i poleciała. Do dziś córka nie może jej wybaczyć tego samego zamieszania. Podobnie jak i matka córce, że nie wzięła tego paszportu i tak to się wszystko skończyło, jak się skończyło. Sama byłam świadkiem kilkakrotnie, jak ktoś, zapomniał na przykład dowodu osobistego i nie mógł polecieć do Grecji. I już na bramce, już wsiadając do samolotu, pani powiedziała: nie. No i co? Trzeba było decydować, czy ojciec leci, czy matka zostaje. No bo dzieci to też wiadomo, że z którymś rodziców musiały polecieć. Taka to historia, także pamiętajmy o wszystkim. Checklistę można mieć, tak, zapisać sobie wszystko, co trzeba sprawdzić przed wyjściem z domu, żeby nie było potem, że ktoś zostaje, a ktoś leci. Pet Shop Boys za chwilę, Patti Smith w Radiu Plus również pojawi się na naszej antenie. Przeboje z nutą nostalgii za 17 minut 9.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: Biedronka. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Po reklamie.

To była Patti Smith na antenie Radia Plus, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus w porannym programie Kto rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Po raz kolejny będziecie nam pokazywać, jak się ruszacie, bo to wspaniała akcja na antenie Radia Plus, do której warto się dołączyć. A teraz Enrique Iglesias i Bailamos.

0: 9 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Lepiej zatankować dziś do pełna. Od jutra koniec z ulgami na paliwa. Powalone drzewa, zerwane dachy i kłopot między innymi na kolei. Ponad 1200 strażackich interwencji na Śląsku. Został tylko dzień. Będzie też przypomnienie dla rodziców w sprawie 800+. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra ceny na stacjach mogą wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt groszy za litr, dlatego dziś warto zatankować, bo to ostatni dzień funkcjonowania rządowego programu CPN. I o tym już teraz Michał Rawa.
2: Sytuacja na stacjach paliw wróci do normy. Zdaniem ministra finansów spadki cen na rynkach są na tyle duże, że nie ma potrzeby, by przedłużać pakiet CPN. Ten w ostatnich tygodniach oznaczał jedynie obniżony do 8% VAT na paliwa. W połowie czerwca rząd zrezygnował z obniżonej akcyzy. Minister energii zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny na stacjach nie uderzą mocno w portfele Polaków. Zdaniem analityków biura Reflex za litr paliwa możemy zapłacić o około 60 groszy więcej. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a diesla 6,19 zł.
1: Przypomnijmy, rząd wprowadził pakiet CPN pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen paliw. Był spowodowany wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. 1700 strażackich interwencji, w tym tylko na Śląsku ponad 1200, a to po gwałtownych nawałnicach, które przeszły nad Polską, te zakłóciły pracę kolei w powiecie rybnickim. 49 osób musiało opuścić pociąg Kolei Śląskich jadący z Katowic do Bochumina.
3: W wyniku zaniku zasilania w linii trakcyjnej zatrzymał się w rejonie ulicy Robotniczej. Tam trzeba było ewakuować około 50 osób, które przemieściły się następnie komunikacją zastępczą.
1: Mówi nam Wojciech Rduch ze Straży Pożarnej w Rybniku. Dziś w miastach Śląska i Zagłębia mogą występować lokalne burze. To byłby największy przemyt papierosów ostatnich lat, ale się nie udał. Administracja skarbowa udaremniła przemyt ponad miliona paczek papierosów. Kontenery z kontrabandą zatrzymano w Małaszewiczach w Lubelskiem. Służby prześwietliły urządzeniem RTG jeden z pociągów towarowych wjeżdżających do Polski.
4: Obraz rentgenowski skłonił funkcjonariuszy do przeprowadzenia szczegółowej rewizji. Przeprowadzona rewizja potwierdziła wskazania RTG. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz deklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 200 000 paczek papierosów.
1: Mówił Michał Deruś, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie. Wartość rynkowa nielegalnego towaru to ponad 25 milionów złotych. Teraz ważne przypomnienie. Ostatni dzwonek dla rodziców. Wniosek o 800+ złożony do końca czerwca gwarantuje świadczenie z wyrównaniem.
5: Dobiega końca ważny termin dla rodziców. Mają już tylko jeden dzień na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, żeby dostać wyrównanie za czerwiec tego roku. Jeśli prześlą wniosek w lipcu lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia.
1: Tłumaczył Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS-u w Zachodniopomorskiem. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Przypomnijmy, termin mija dziś.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Morskie Oko nie pojedziecie transportem konnym. Został wstrzymany ze względu na ekstremalne upały. Trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka można pokonać tylko pieszo.
6: Obserwujemy alerty pogodowe i obserwujemy również odczyty wskaźnika WBGT. To jest wskaźnik, który określa obciążenie termiczne.
7: Ja rozumiem, że to jest w kilku miejscach na trasie badane.
6: Na Palenicy Białczańskiej i na Włosienicy.
7: To jaka temperatura może być dopuszczalna, żeby konie mogły pracować?
6: Wskaźnik nie powinien przekraczać 28. Po przekroczeniu to już konie nie powinny się tam znajdować.
1: Mówiła Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, z którą rozmawiał Łukasz Bobek. Na górskich szlakach turyści znajdą miejsca z dostępem do wody.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Taylor Dane w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze prawie 20 minut po 9. Ostatni dzień czerwca w kalendarzu zapowiada się upalnie, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Plus. Chociaż z tą pogodą to jest też tak, że każdy ją inaczej odbiera. Dziś rano słyszałam w autobusie rozmowę przez telefon pewnego młodzieńca. Nie chciałam jej słyszeć, ale nie dało się niestety jej nie słyszeć. Niemniej młodzieniec pytał babcię, czy u niej dziś też brzydka pogoda. Dla wyjaśnienia dodam, że w Warszawie dziś o poranku deszczowo i pochmurno, przez co temperatura jeszcze do zniesienia, więc uśmiechnęłam się, bo dla mnie ta brzydka pogoda to wręcz piękna jest i dająca chwilę wytchnienia po południu znów pod prawdopodobnie ponad 30 stopni i słońce, więc trzeba się cieszyć tą brzydką pogodą dziś. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was w każdej sprawie.
1: Radio Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Demis Roussos i Goodbye My Love, Goodbye w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o pożegnania, to niestety pożegnać z Wimbledonem musiała się Maja Chwalińska. Wczoraj mieliśmy wielkie nadzieje, ale pechowo się dla niej rozpoczął ten turniej. Niemniej za Maję trzymamy kciuki. Trzymamy dzisiaj kciuki za Igę Świątek, która w tym roku przecież broni tytułu zwyciężczyni Wimbledonu i ten mecz po 14. A my przypominamy, że w związku z tym, że trwa Wimbledon, my też zachęcamy Was do tego, żebyście się trochę poruszali albo lepiej pokazali nam, jak się ruszacie. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Pokaż, jak się ruszasz. Zdjęcie tego, jak uprawiacie sport i kilka słów o tym, o tej Waszej sportowej pasji napiszcie. A do zdobycia codziennie zestaw do badmintona, tak żeby można było potrenować, ale nagroda główna to mecz albo też lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowy na przyjazd do Warszawy. Myślę, że Kasia jest świetną nauczycielką, ja to nawet wiem, bo próbowałam z Kasią grać i naprawdę mam mnóstwo cierpliwości, więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a teraz już Texas i Summerson.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Zwrot w sprawie dwóch wież. Prokuratura umorzyła śledztwo. Centrum Lublina już przejezdne. To po porannym śmiertelnym wypadku. Powiemy też o inflacji. W czerwcu mocno spadła. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa jest związana z planami wybudowania w Warszawie dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Przypomnijmy, że jego pełnomocnikiem jest mecenas Roman Giertych, który zapowiedział już złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Ulica Lipowa w Lublinie jest już przejezdna, a to po porannym tragicznym wypadku. Jego dokładne przyczyny bada policja pod nadzorem prokuratora. Przypomnijmy, w zderzeniu dwóch osobówek zginęła 16-latka, a 7 osób zostało rannych.
2: Kierujący samochodem marki BMW poruszał się od strony Alei Racławickich. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Po zderzeniu zachował. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Na miejscu była to pasażerka samochodu marki BMW. 7 kolejnych osób przewiezionych zostało do lubelskich szpitali.
1: Mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Autobusy i trolejbusy wróciły na swoje podstawowe trasy. Spotkanie premiera z prezesem NFZ-u. Do rozmowy ma dojść już dzisiaj i będzie w niej też uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. To w związku z informacjami o kolejnych nieprawidłowościach w służbie zdrowia. Przede wszystkim chodzi o sprawę Szpitala Południowego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
3: Bardzo poważną rozmowę z szefostwem NFZ-u, w tym prezesem Filipem Nowakiem, Donald Tusk zapowiedział już w ubiegłym tygodniu. Mają omówić problematyczne regulacje, które pozwalają na takie sytuacje jak ta w Szpitalu Południowym. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i ich niekontrolowany czas pracy na kontraktach. Na przykład Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia, do 78 godzin tygodniowo. Rząd na razie przyjął jedynie ustawę, która pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wgląd do wynagrodzeń każdego lekarza. Przepisy czekają na podpis prezydenta i mają być wyjściem do innych regulacji.
1: O czym informował Michał Rawa. Inflacja mocno w dół. Jak wynika z najnowszych danych GUS-u, w czerwcu wyniosła 2,5% rok do roku. To odczyt niższy od prognoz ekonomistów. Dla porównania w maju wyniosła 3,1%. Miesiąc do miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,5%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bez hulajnóg elektrycznych w historycznym centrum miasta. W Gdańsku wprowadzono wakacyjne strefy wyłączające te pojazdy z części Śródmieścia. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w czasie wzmożonego ruchu turystycznego.
4: W praktyce wygląda to tak, że po przekroczeniu strefy objętej ograniczeniem, hulajnoga automatycznie zwolni, a następnie bezpiecznie wyłączy napęd. Natomiast zakończenie wypożyczenia będzie możliwe dopiero po opuszczeniu tej strefy, co oznacza, że dopóki pojazd nie zostanie wyprowadzony poza jej granice, naliczenie opłat nie zostanie przerwane.
1: Mówi Joanna Leliwa z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Podobne ograniczenia obowiązują w centrum Sopotu i dotyczą także rowerów. Za zignorowanie zakazu grozi mandat do 5000 zł.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Phil Collins na początek tej godziny.

0: Michael Jackson i Black or White w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o kawę białą czy czarną, to u mnie w tym momencie czarna i zazwyczaj taka jest w filiżance albo też w kubku, chyba że wiem, że być może kawa nie będzie mi smakowała, wtedy jest z mlekiem. A jak to wygląda u Was? Pora właśnie taka na kawę, może drugą już u niektórych z Was. A kawa dzisiaj chyba mrożona też się sprawdzi bardziej niż ciepła, chociaż w taką pogodę nawet ciepła też smakuje, bo kawa ma to do siebie, że lubi być gorąca. Ale jeśli chodzi o ochłodę, to szukamy jej nad wodą i o to, gdzie nad wodę, będę dziś pytać.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Reklama.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
2: Po reklamie.

Fiction Factory Feels Like Heaven w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11, a być może teraz spędzacie czas na plaży właśnie pod parasolką. Przyjemnie wiatr wieje z nad morza albo być może z nad jeziorka. I właśnie o wodę dzisiaj pytam. Jeśli chodzi o ranking polskich plaż magazynu Travelist, to mamy przełom. Przez 12 lat z rzędu wygrywały plaże w Świnoujściu, a w tym roku zmiana. I tą najpiękniejszą plażą 2026 roku jest plaża w Ustce. Natomiast ja pytam o to, gdzie nad wodę u Was. Do rankingu Travelist jeszcze wrócimy, bo tu jest kilka takich propozycji. Właśnie jeśli szukacie pomysłu na to, gdzie spędzić lato, aktywny urlop, no to będzie tutaj trochę, ale też liczę na Was. Na Was, na to, żebyście powiedzieli, gdzie w Polsce nad wodę, ale w najbliższym otoczeniu Was. Czy jest jakieś jezioro, czy jest to właśnie morze, albo być może jakaś rzeka, albo po prostu jakiś basen odkryty. Pokażcie się, pochwalcie się tym, co macie w okolicy i zaprezentujcie nam to, zareklamujcie słowami. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a ja dla autorki lub autora najciekawszej odpowiedzi mam dzisiaj prezent i to jest ręcznik plażowy Radia Plus. Heartbreak Hotel i CC Catch teraz w Radiu Plus.

0: I'm Still Standing i Elton John w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sir Elton John, a propos tytułów szlacheckich, to Wimbledon trwa i właśnie zwycięzcy, brytyjscy zwycięzcy mają też, mają szansę dostać także tytuł szlachecki, tak jak na przykład dostał go Sir Andy Murray. A jeśli chodzi o nagrody w Wimbledonie, to nie tylko ten tytuł szlachecki, nie tylko sława, ale i też ogromne pieniądze, które w tym roku wynoszą, jeśli chodzi o tą stawkę nagród tegorocznej edycji, to jest ponad 64 miliony funtów. To jest niesamowite, to jest są niesamowicie duże pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o Wimbledon w Radiu Plus, to nasza akcja Pokaż jak się ruszasz i do zdobycia może nie taka kwota, ale na pewno coś, czego, o czym mogą pomarzyć ci, którzy w Wimbledonie biorą udział, czyli lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer jeden, i to do zdobycia w finale, a każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Napiszcie o swojej pasji do sportu, ale także pokażcie to na zdjęciu. Tam radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Po reklamie.

0: Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska. Na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Awaria samolotu na pasie lotniska w Krakowie. Część lotów przekierowana. Marketingowo mądry ruch. Eksperci oceniają transfer Roberta Lewandowskiego. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Ta umorzyła słynną sprawę dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS-em. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co wiemy o tej decyzji śledczych?
2: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, trzy badane kwestie tego śledztwa zostały umorzone, bo nie stwierdzono znamion czynu zabronionego, czyli złamania prawa. Przypomnijmy, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner stwierdził, że został oszukany przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna, w tym prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, przez co miał stracić 1 300 000 euro. Birkfellner był zatrudniony do przygotowania budowy wież przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Gdy projekt wstrzymano, miał nie otrzymać za to wynagrodzenia. Austriak oskarżał też członków Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego o przyjmowanie łapówek i że był nakłaniany do ich udzielania.
1: Złożenie zażalenia na decyzję o umorzeniu śledztwa zapowiedział pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych. Problemy na krakowskim lotnisku. Po lądowaniu samolotu czarterowego doszło do usterki technicznej. Maszyna pozostała na drodze startowej. Wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa. Pasażerowie zostali bezpiecznie przewiezieni do terminala, a samolot został usunięty z pasa. Część przylatujących tam samolotów musiała zostać przekierowana na lotniska zapasowe. Przyczyny usterki ustalają służby. Sprzedali w internecie leki za 3,5 miliona złotych. Ich produkcja przez 3 lata odbywała się w domowej fabryce. 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali strofantynę, środek na serce. Biegli orzekli, że produkt mógł być niebezpieczny dla zdrowia.
3: Produkt ten wytwarzali w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Wytwarzali go w warunkach, które nie odpowiadały żadnym normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnych niezbędnych zezwoleń.
1: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Mężczyźni sprzedawali też inne nielegalne leki. Z Rosji i Białorusi sprowadzała je Swietlana P. Grozi jej 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To sportowo nie jest awans, ale marketingowo to mądry ruch Roberta Lewandowskiego. Tak eksperci oceniają wyjazd Polaka za ocean. Lewy podpisał kontrakt z amerykańskim Chicago Fire. Z zapisów umowy, którą Lewandowski zawarł z klubem z Illinois, wynika wiele korzyści dla niego, ale i jego najbliższych. Mówi nam szef działu sport w Superekspresie Przemysław Ofiara.
4: Chicago Fire będzie chciało tego Roberta wypromować na rynku amerykańskim i Robert sam też będzie chciał się wypromować, żeby no, też otworzyć się na rynek również reklamowy amerykański. Sportowo jest to na pewno krok w tył, no to nie ma co tutaj dyskutować. Amerykańska Liga MLS to jest często liga dla piłkarskich emerytów.
1: Ale stadion zespołu z Chicago na pewno będzie zapełniał się polskimi kibicami.
4: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest Jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
1: Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt. W nowym zespole najpewniej zadebiutuje w połowie lipca. Ma zarabiać 20 milionów dolarów rocznie.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Ever David Ewart na początek tej godziny.

0: Un emozione per sempre je Rosra Mazzotti w Radiu Plus Plato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze, a jak lato, to gdzieś nam majaczy się woda i tym bardziej, gdy temperatury są tak wysokie, to woda sprawia, że od razu nam jest przyjemniej i chłodniej. Chociaż oczywiście tutaj wszystko z głową. Śledzimy to, co mówią do nas ratownicy, patrzymy na flagi, odpoczywamy uważnie. A jeśli chodzi o to, gdzie w Polsce nad wodę, no na przykład Dana poleca mega miejsce. Siemiany i jezioro Jezioranka, lasy, natura i kabarety, a gofry? Mega. Więc jest polecenie bardzo duże, jak słychać, ale czekam jeszcze wciąż na Wasze wiadomości. 691-141-141. Pytam dziś, gdzie w Polsce nad wodę i chodzi o to, abyście opisali te miejsca, które są blisko Was, z których korzystacie, które Was urzekły i chcecie się nimi pochwalić. Ja wiem, że myślicie, że wtedy zjedzie się mnóstwo ludzi, ale nie, no zainspirujmy chociaż tych, którzy zastanawiają się, gdzie odpoczywać i pokażmy, jak piękna jest nasza Polska i gdzie można wypoczywać. Ręcznik plażowy mam do oddania. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Zdrowie w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii. Latem czasem te drzwi lepiej uchylić, żeby jakiś przeciąg spowodować, ale jeśli jest tak już bardzo, bardzo gorąco, to można nad wodę. A jak nad wodę w Polsce, to na przykład nad jezioro Dłużek, o czym mówi Klaudia. Dzień dobry. Napisałaś.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Klaudia, napisałaś, że to jest, jeżeli chodzi o jezioro w Polsce, to Dłużek, lazurowa woda, raki, mnóstwo rybek, a wokół wejście do wody biały, miękki piasek, słońce. Od słońca ochraniają sosny i brzozy wkoło plaż. No, brzmi to pięknie. To Warmia.
1: Tak, tak, zgadza się. To Warmia, bajeczne miejsce i tak naprawdę te słowa, które napisałam, i tak nie opisują tego, jak cudowne jest to miejsce.
0: Ja dodam jeszcze coś dla tych, którzy nad wodą zawsze głodnieją, że w drodze na samą plażę, Klaudia jeszcze napisała, latem jest mnóstwo jagód i kurek, a jesienią podgrzybki i borowiki. No raj.
1: Raj na ziemi. Naprawdę my w okresie letnim spędzamy tam praktycznie każdy dzień.
0: Rozumiem. Szczęściarze. Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus nad tą plażą się, na tej plaży zdecydowanie się przyda.
1: Ojejku, zdecydowanie, cudownie.
0: Słyszę, że ktoś nam przeszkadza. Kto to jest?
1: No właśnie siedzi ze mną Jędruś, który swój pierwszy rok nad łóżku spędza.
0: Czyli Jędruś już plażę, już był na plaży, już
1: oczywiście już pływał.
0: Już pływał nawet, tak. Wow. Tak. To wszystkiego dobrego dla was. Chrońcie się przed tym słońcem upalnym i korzystajcie z tego, co macie tak blisko. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
0: Roxette, Fading Like a Flower, teraz w Radiu Plus.

0: Together Forever, Rick Astley w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lato, to przypominam, że pytałam dziś o to, gdzie w Polsce nad wodę i jeszcze jedną wiadomość zdążę przeczytać. Wiadomość nie podpisana, ale brzmi tak. Ja chciałabym się pochwalić pięknymi plażami Mierzei Wiślanej od Mikoszewa po Piaski. Te plaże są 15-20 kilometrów ode mnie do wyboru, do koloru, w Jantarze słynne zawody, w poławianiu bursztynu, w Mikoszewie biegi i marsze przez las i plaże w Krynicy Morskiej, biała plaża, a na końcu świata Piaski, gdzie cisza i spokój i granica państwa na plaży zagrabiona. Dużo by opowiadać. Myślę, że to po prostu trzeba zobaczyć, więc jeżeli szukamy pomysłu, gdzie w Polsce nad wodę, to kolejna propozycja właśnie przed momentem. Na zegarze teraz 16 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Tani Tati Karami, Twist in My Sobriety.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Ultravox na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Strażacy walczą ze skutkami burz. Są kolejne ostrzeżenia IMGW. Wróciła sprawa zamachu stanu. Prokuratura umorzyła kolejne dwa wątki śledztwa. Problem z grillowaniem w Krakowie. Po skargach mieszkańców miasto usuwa jedną ze stref. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny upalny i burzowy dzień. IMGW wydało ostrzeżenia dla ponad połowy Polski, bez alertów jedynie na północy kraju. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie, tam na termometrach dziś nawet 37 stopni. Trzeba też będzie uważać na burze. Wczoraj nawiedziły m.in. Balcarzowice w Opolskiem, a mieszkańcy nadal walczą tam ze skutkami majowej trąby powietrznej. Wczorajsza burza zerwała plandekę ze zniszczonego budynku.
2: Tutaj strażacy zabezpieczali dach, ten dach jest w trakcie remontu. Musieli chwilę odczekać, ponieważ nie było możliwości rozłożenia podnośnika i dopiero po pewnym czasie udało się ten dach sprawnie zabezpieczyć.
1: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w Michałowicach w powiecie głubczyckim przewracające się drzewo pociągnęło za sobą cztery słupy telefoniczne, które runęły na drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Warszawska prokuratura umorzyła dwa kolejne wątki śledztwa dotyczącego tzw. zamachu stanu. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa ani w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ani w sprawie rzekomego podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według prokuratury działania Szymona Hołowni miały podstawy prawne, a medialne dyskusje nie przekroczyły granic wolności słowa.
3: W ocenie śledczych marszałek Sejmu miał obowiązek wykonać prawomocny wyrok sądu i wygasić mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a późniejsze niewpuszczenie ich do Sejmu było zgodne z obowiązującymi procedurami. Umorzono również wątek dotyczący rzekomego podżegania Szymona Hołowni do niezwołania Zgromadzenia Narodowego i niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Prokuratura ustaliła, że takie propozycje nie były składane bezpośrednio marszałkowi, a publiczne wypowiedzi na ten temat mieściły się w granicach konstytucyjnej debaty politycznej.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ognisko hantawirusa zostało wygaszone. Od momentu ewakuacji pasażerów i załogi wycieczkowca, na którym wybuchł wirus, nie doszło do nowych zakażeń. Polski kapitan statku już skończył kwarantannę i trzykrotnie przeszedł test, którego wynik był negatywny.
4: Możemy powiedzieć w tym momencie, że cała sytuacja zakończyła się powodzeniem, czyli nie doszło do żadnych nowych zachorowań i kwarantanna przebiegła bez żadnych problemów zdrowotnych. Natomiast ognisko zostało wygaszone również oficjalnie. Z naszego punktu widzenia było to bardzo trudne doświadczenie.
1: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Do zakażenia hantawirusem na statku płynący po Atlantyku doszło w maju. Łącznie zachorowało 13 osób, 3 z nich zmarły.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kraków likwiduje strefę grillową na Zakrzówku. Z terenu parku usunięto oznaczenia oraz kosze na popiół i odpady po grillowaniu. Powód, jak tłumaczy Zarząd Zieleni Miejskiej, wszystko przez skargi mieszkańców.
5: Doświadczenia ostatnich sezonów pokazały, że ta strefa w tej lokalizacji po prostu się nie sprawdza. Jej funkcjonowanie wiązało się z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, dla osób korzystających z parku, ale też przede wszystkim dla przyrody.
1: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z zarządu. Jednocześnie zapowiedziała konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia nowych miejsc do grillowania w Krakowie.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Związana ona była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna działce w Warszawie. Trzy opisane kwestie śledztwa umorzone zostały, bo nie zawierały znamion czynu zabronionego. Adwokat Geralda Birkfelnera, który czuje się w tej sprawie poszkodowany, zapowiedział już zażalenie na postanowienie śledczych. Straż Miejska apeluje o zwracanie uwagi na osoby starsze, dzieci i każdego, kto może potrzebować pomocy w czasie trwających upałów. Udzielając pomocy należy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, mówi Magdalena Nowak ze straży.
7: Przeprowadzamy ją w miejsce chłodu bądź do cienia, ale nigdy nie chłodzimy w sposób gwałtowny, czyli na przykład nie polewamy bardzo zimną wodą, tak żeby nie wywołać szoku termicznego, który również jest niebezpieczny dla organizmu. Podajmy również coś do picia, ale nie wlewajmy na siłę do ust. Ta osoba musi sama chcieć się tej wody napić. I to musi być woda.
6: Strażnicy podkreślają, że nawet zwykłe pytanie o potrzebę udzielania pomocy i poinformowanie służb może potencjalnie uratować czyjeś życie. 30 stopni dziś maksymalnie na termometrach w Warszawie. Będzie słonecznie i upalnie, ale chłodniej niż w ostatnich dniach, to pocieszające. Ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany do silnego z północy, biometr nam nie sprzyja.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: I to już wtorek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Trochę chłodniej niż wczoraj, ale nadal gorąco.
1: Niewiele, ale zawsze coś.
2: Postaramy się umilić ten czas świetną muzyką. Na początek Hotel California, The Eagles.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca koncert włoskich gwiazd Albano oraz grupa Ricky e Poveri wystąpią w Sopocie w Operze Leśnej. W niedzielę gościem naszego muzycznego alfabetu był właśnie Albano. Z nim też spotkamy się 17, czyli dzień przed koncertem, to już możemy potwierdzić. Będziemy w Sopocie, stamtąd będzie audycja oczywiście na żywo i Albano będzie naszym gościem. Mamy jeszcze bilety do rozdania na ten koncert.
2: Zgadza się, zostały nam jeszcze podwójne zaproszenia, także gdyby ktoś miał ochotę, to śmiało można nam napisać jedno, dwa zdania takiego uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się w Sopocie znaleźć i to już, no tak licząc szybko, nieco za 2,5 tygodnia właściwie. Dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141, a teraz w oczekiwaniu na Sopot czas będzie nam umilała Madonna. Przy okazji też zaglądamy do kalendarza.
1: Dokładnie tak, 30 czerwca 1986 roku ukazał się trzeci album Madony zatytułowany True Blue. To znakomita płyta, najlepiej sprzedawana w dyskografii artystki. O brzmienie zadbali dwaj znakomici producenci, Steven Bray i Patrick Leonard. No i tam cała kolekcja hitów. Między innymi piosenka Live to Tell, tytułowy utwór True Blue, Open Your Heart, także wakacyjny hit La Isla Bonita, no i piosenka Papa Don't Preach, którą już teraz zagramy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Rezerwat Zaopiekuj się mną, a my przekonamy, kto zaopiekuje się dwoma kolejnymi zaproszeniami na koncert 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie.
1: A to już nawet wiemy, bo te zaproszenia trafiają w tym momencie do Adriana. Adrianie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś, że bardzo chciałbyś się wybrać na to właśnie wydarzenie ze swoją żoną, która jest fanką Italo Disco.
2: Tak, tak. Wspólnie byliśmy wielokrotnie już we Włoszech i również muzyka ta Italo Disco łączy nas wspomnieniami z dawnych lat. Oczywiście byliśmy już poprzednio na koncertach też Italo Disco, bo mieszkamy niedaleko Opery Leśnej, także bardzo się cieszymy, że będziemy mogli znowu uczestniczyć w tej imprezie.
1: No właśnie, mieszkacie w Gdyni, także naprawdę macie dosłownie rzut beretem, co jest fajne.
2: Tak.
1: Kiedy można się tak bez stresu wybrać niedaleko i dobrze się bawić. Także życzymy wam fajnego odbioru tego koncertu.
2: Super, dziękujemy bardzo i cieszymy się już na to spotkanie i na włoskie przeboje, które kochamy bardzo i do zobaczenia w Operze.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To jeszcze nie koniec. Jeszcze z dobrych źródeł wiem, że jutro będziemy mieli też podwójny bilet.
0: Teraz też będzie po włosku zespół Mattia Bazar, który swego czasu gościł w Sopocie na festiwalu. To było w roku 2000, a my przypomnimy ich wielki przebój z roku 1978, piosenkę Tu Semplicità.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
8: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
7: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
8: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
9: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
1: Po reklamie.

0: Samba di Janeiro to niemiecka grupa Berlin, utwór, który swego czasu stał się wielkim hitem karnawałowych zabaw, towarzyszył też piłkarskim imprezom, ale myślę, że w wakacje takie gorące latynoskie klimaty są akurat. No skoro gorące klimaty, to Afryka, zespół Toto, muzycy, kiedy pisali ten utwór, nie byli jeszcze w Afryce. To taka ich tęsknota do tego kontynentu. Utwór, który przetrwał próbę czasu, stał się wielkim, niezapomnianym hitem zespołu, który tworzą wyjątkowi muzycy, realizujący się też przy okazji nagrywania innych płyt. Między innymi współpracowali z Quincy Jonesem przy nagrywaniu płyt Michaela Jacksona.
1: Czy to jest tak, że dzisiaj będzie tanecznie? Wieczorem będzie.
0: Oczywiście, bez dwóch zdań. Od wczoraj rozpoczęliśmy naszą wakacyjną ramówkę. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się od 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach, a piątki, soboty tradycyjnie prywatka.
1: No to teraz już to i Afryka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Trzynastolatek ranił rówieśnika nożem. Dramatyczne wydarzenia w Legnicy. Ruch powoli wraca do normy. Sprawdzimy sytuację na kolei po upałach i przejściu nawałnic. Rozsławi Chicago Fire na cały świat. Jan Tomaszewski komentuje transfer Lewandowskiego. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzynastolatek ranił rówieśnika nożem. Policja wyjaśnia okoliczności dramatycznych niedzielnych wydarzeń w Legnicy. O przyszłości młodego napastnika zdecyduje sąd rodzinny. Po ataku obaj chłopcy trafili do szpitala.
2: Trzynastolatek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci niezwłocznie zatrzymali drugiego

0: z uczestników zdarzenia. Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę.
1: Relacjonuje Anna Tersa z policji w Legnicy. Mundurowi na razie nie informują o szczegółach tych wydarzeń i motywach ataku. Na kolei nie ma obecnie utrudnień związanych z wysokimi temperaturami, informuje PKP PLK. Nad ranem odwołano jeszcze 9 pociągów, ale ruch powoli wraca do normy. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Gdzie jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość?
2: Największe utrudnienia są w tej chwili w Rybniku. W nocy przeszła tam burza, która uszkodziła sieć trakcyjną. Pociągi są przeciągane spalinowymi lokomotywami. O poranku spore utrudnienia były też w stolicy. To przez awarię na stacji Warszawa-Powiśle.
3: Nasza cierpliwość się dawno skończyła, bo my dojeżdżamy do pracy kilka lat.
4: I zawsze jak są upały, to tak jest?
3: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają.
2: Mówi mi jedna z pasażerek. Dziś sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Nie planujemy wstrzymywać ruchu towarowego. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
5: Na dzisiaj planowane jest odwołanie 6 pociągów tylko. Wczoraj było odwołanych 173 pociągi.
2: Pasażerowie w razie trudności mogą liczyć na pomoc. Na 11 dworcach w całej Polsce dyżurują mobilni informatorzy.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. OIOM w szpitalu w Świnoujściu wznowi jutro działalność. Przez 2 miesiące był zawieszony z powodu problemów technicznych. Aparatura potrzebna do ratowania życia pacjentów nie działała prawidłowo. Szpital tłumaczy, że wykorzystał ten czas na naprawę, ale też poprawę sytuacji kadrowej na oddziale intensywnej terapii.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire. Tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem i odrzucił m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej.
7: Arabowie mogli mu zapewnić wszystko. To już się stało, to się nie wróci i w tej chwili trzeba pogratulować Robertowi i jego małżonce, bo wydaje mi się, że ta decyzja była podyktowana tym, co przez te kilka lat będą robili oni i dzieci.
1: Uważa Jan Tomaszewski, który podkreśla, że Lewandowski w Stanach będzie wielką gwiazdą.
7: Robert, podejmując tę decyzję, rozsławi na cały futbolowy świat Chicago Fire. Robert, życzę Ci powodzenia, żebyś zdobył tytuł króla strzelców, żebyś walczył z Messim, bo to też będzie jakaś taka rywalizacja. Przede wszystkim króla strzelców.
1: Polski napastnik najpewniej zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w połowie lipca.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Rusza rozbudowa pierwszego odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozbudowę fragmentu o długości ponad 17 km. To od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. Do końca wakacji mają zostać podpisane umowy na pozostałe 3 odcinki. Autostrada między Łodzią a Warszawą to jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z GTDKiA.
9: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
8: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna. Dla każdego z kierunków, zarówno w stronę Warszawy, jak i Poznania, dostępne mają być po 2 pasy ruchu. Dlatego będzie to jedno z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań, przyznaje przedstawiciel wykonawcy Wojciech Trojanowski.
10: To będzie duże wyzwanie dla wszystkich, i logistyczne, i technologiczne. Od razu wszystkich prosimy o cierpliwość te 14 miesięcy.
8: Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie rozbudowana na fragmencie o łącznej długości ponad 90 km.
11: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
8: Jest chłodniej, ale nadal upalnie, maksymalnie 30 stopni. Będzie też z nami słońce dziś po południu. Ciśnienie wysokie, 1022 hektopaskale. Z północy wiatr umiarkowany do silnego nam powieje, a biometr jest niekorzystny.
11: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I to już 5 minut po godzinie 13, a teraz w Radio Plus Krzysztof Krawczyk. Bo jesteś ty. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio Plus.

0: Ale pięknie się zrobiło to Savage Garden, Truly, Medley, Deeply w Radiu Plus już prawie 21 minut po godzinie 13. Korzystamy z ciepłej pogody. No, dzisiaj jeszcze upalnie. To może nie jest najlepszy moment teraz na aktywność fizyczną, ale wieczorem, jak już zajdzie słońce, myślę, że jak najbardziej tak. Do czego zachęcamy i bawimy się przez najbliższe tygodnie, pytając was o to, jak się ruszacie. Możecie nam to dosłownie pokazać, wysyłając zdjęcie na radioplus.pl. Jakiś sport, który lubicie uprawiać? Piłka nożna, chodzenie z kijkami, bieganie, a może tenis, bo rozpoczął się też Wimbledon, więc troszkę o tym tenisie mówimy. Do wygrania w każdym paśmie codziennie zestaw do badmintona, a w wielkim finale, no, nie byle co, bo rakietę do tenisa, a także prywatna lekcja nauki gry w tenisa z Kasią Kozimor, która świetnie sobie w tym sporcie radzi. No i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł bardzo chętnie do tego dorzucimy.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

słoneczno Acapulco, a gdzie tam? Być może zwykle tak, ale tym razem Polska jest tak słoneczna, że słuchajcie, na pewno nie mamy co tam zazdrościć obcym upału, bo mamy swój Ricky Poveri. No, oni się pojawią i to w towarzystwie Albano już 18 lipca, czyli właściwie za 2,5 tygodnia w Sopocie. Jutro jeszcze będziemy mieli zaproszenia w przebojowej poczcie podwójne na to właśnie wydarzenie. Gdzie będziemy i my z Markiem Sierockim, już właściwie nawet dzień wcześniej, w piątek audycja, specjalne wydanie z Albano właśnie, no a później wyjątkowy koncert.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 1,99 zł za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Po reklamie.

0: Pogodowe dziewczyny, Weather Girls, It's Raining Men w Radio Plus. Deszcz, no, może popadać, póki co słońce świeci i to daje równo. Za chwilę już o 14 w Radio Plus pora na wiadomości. A będzie je miał Michał Konopiński.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Iga Świątek rozpoczyna grę w Wimbledonie. Polka broni tytułu. Program CPN przechodzi do historii. Szykujmy się na droższe tankowanie. Młodych sportowców trzeba było ewakuować z Orlej Perci. Topr zgłosił sprawę na policję. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O powtórzenie ubiegłorocznego zwycięstwa będzie bardzo trudno. Iga Świątek wchodzi do gry na wielkoszlemowym Wimbledonie. Za niewiele ponad pół godziny początek meczu naszej tenisistki z Amerykanką Taylor Townsend. I te właśnie rywalizacje zapowie nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry.

0: Jak podkreślał w rozmowie ze mną redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer, obrona tytułu na Wimbledonie w turnieju kobiet to w ostatnich latach rzecz niespotykana, ale ze swoją dzisiejszą rywalką Polka powinna sobie poradzić.
1: Aczkolwiek to nie będzie prosty mecz, bo wydaje mi się, że wielu polskich kibiców trochę nie docenia Amerykanki, która jest naprawdę doskonałą deblistką, ale też dobrze sobie radzi w turniejach singlowych.
0: Pod znakiem zapytania pozostaje też forma Igi Świątek na trawie. Nasza tenisistka chciała rozegrać się na tej nawierzchni przed Wimbledonem, ale już w pierwszej rundzie odpadła tydzień temu z turnieju w niemieckim Bad Homburgu.
2: Iga Świątek jest ostatnią polską tenisistką, która jest w grze na tegorocznym Wimbledonie. W pierwszej rundzie z turnieju odpadły Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Do drugiej rundy rywalizacji mężczyzn awansował za to Hubert Hurkacz. Z kolei Kamil Majchrzak walczy właśnie o awans z Alejandro Tabilo. Polak wygrywa w setach 2-0. Szykujmy się na droższe tankowanie. Ten wtorek jest ostatnim dniem obniżonej stawki VAT na paliwa, wprowadzonej w ramach pakietu CPN oraz obowiązującej ceny maksymalnej na stacjach. Co czeka kierowców?
3: Te ceny w najbliższym czasie będą w stanie podrożyć około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie, czy o oleju napędowym.
2: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
4: Z pewnością od jutra ten wzrost będzie znaczny. Myślę, że około 50 groszy to jest dużo. CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
2: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. TOPR zgłosił policji sprawę wycieczki górskiej młodych sportowców, których wczoraj trzeba było ewakuować z Orlej Perci z rejonu Kozich Czub. Ratownicy na pokładzie śmigłowca ewakuowali z góry 8 młodych ludzi, w tym nieletnich. Byli bez przewodnika, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.
5: Kilka niezależnych zgłoszeń dotyczyło osób, młodych osób, tym niepełnoletnich, które po przejściu burzy znalazły się w trudnej sytuacji, w trudnym odcinku Orlej Perci. No, opiekuna tej grupy czy przewodnika tam nie było.
6: Aspirant sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji. Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
5: Osoby młode, uczące się, dotyczy to również szkół średnich, muszą być pod opieką przewodnika, jeżeli jest to grupa zorganizowana, i wszystko wskazuje na to, że ten obowiązek nie został dopełniony.
2: Policjanci zamierzają dziś przesłuchać młodych sportowców.
7: Wiadomości Radia Plus.
2: Z okazji Dnia Psa będą pływać pieskiem. Już jutro czwarte wrocławskie mistrzostwa w tym stylu.
8: 1 lipca to jest ogólnopolski Dzień Psa, więc święto o charakterze społecznym. Dlatego właśnie w tym dniu i w tym czasie chcemy zachęcać do adopcji, bo o ile dla nas ten okres wakacyjny jest najczęściej wyczekany i wytęskniony, o tyle dla naszych przyjaciół na czterech łapach bywa często okrutny.
2: Mówi Wojciech Kerber z Wrocławskiego Parku Wodnego. W wydarzeniu wezmą udział sportowcy, olimpijczycy i przedstawiciele służb mundurowych. Start wydarzenia jutro o 11:00.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Strażnicy miejscy ze stolicy apelują o rozwagę w trakcie trwających upałów. Wysokie temperatury zagrażać mogą zdrowiu i życiu, dlatego należy odpowiednio się przed nimi chronić, mówi Magdalena Nowak ze straży.
10: Ograniczamy przebywanie na słońcu, szczególnie w godzinach między 11 a 17, a jeżeli już musimy wyjść, ubieramy się w jasne, przewiewne ubrania, zakładamy nakrycie głowy, możemy też ochronić swoje ciało parasolem, tak żeby ta ekspozycja na słońce była jak najmniej dotkliwa dla nas.
9: Strażnicy proszą także o zwracanie uwagi na osoby starsze, dzieci i każdego, kto może potrzebować pomocy. Proste pytanie, czy potrzebuje pan, pani pomocy, może komuś uratować zdrowie, a nawet życie. Rusza sezon pielgrzymkowy z Warszawy na Jasną Górę. Wyruszą jutro nauczyciele. Trasę pokonają autokarem. Odwiedzą po drodze także cztery inne świątynie. Pątnicy wyruszą o 6 rano sprzed kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba przy placu Narutowicza.

0: 30 stopni dziś maksymalnie na termometrach. Słońca nam nie zabraknie, ale będzie już zdecydowanie przyjemniej niż w ostatnich dniach. Z północy powieje wiatr umiarkowany do silnego. Biometr niestety nadal nie będzie poprawiał naszego samopoczucia. Ciśnienie mamy wysokie, 1022 hektopaskale.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: I w Radio Plus już teraz Abba i Fernando. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14. Radio.

0: przyjemnie, Sasha, I Feel Lonely, no taki numer, który ewidentnie kojarzy się z latem, z upałami, a skoro lato i upały, to także urlopy bardzo często gdzieś nad morzem, nad wodą, nad naszym pięknym Bałtykiem, ale też może być za granicą, w związku z tym mamy dla was ręcznik plażowy, ja myślę, że na 100% coś takiego się w najbliższych miesiącach przyda, także gdyby ktoś miał ochotę, potrzebował, to dajcie śmiało znać, a czekam na SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Reklama.

0: I tak się zrobiło gorąco, to Bynamite Gypsy Kings, chociaż no na zewnątrz też daje czadu, także klimka włączona, delikatnie się z niej sączy, to wtedy jest okej. Okay. A ja właśnie dodzwoniłem się do Pauliny. Paulino, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, to zgodnie z tym, co napisałaś w SMS-ie do Radia Plus, mam dla ciebie ręcznik plażowy, który ty z kolei masz ochotę przekazać rodzicom w prezencie.
1: Tak, z okazji rocznicy ślubu.
0: Świetnie, rodzice gdzieś na jakiś urlopik się wybierają niebawem?
1: No, może się uda.
0: Może i nad morze nawet, okej, okay, to świetnie.
1: Tak.
0: To w takim razie ten ręcznik będzie jak znalazł. Pozdrawiam cię bardzo ciepło, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dzięki, a teraz dosłownie można się zanurzyć w tych pięknych, spokojnych dźwiękach Odeni.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
3: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

0: Papa Dance na koniec tej godziny. Na history my powoli zbliżamy się do 15 w Radio Plus. Już za chwilę wiadomości i Mikołaj Gromec.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Premier rozmawia z minister zdrowia w sprawie zarobków lekarzy. Dyplom ukończenia studiów w telefonie to nowa funkcja aplikacji mObywatel. Powiemy też o uroczystościach Dni Maryjnych w Lublinie. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym i alarmujących wynikach kontroli NIK spotkanie na najwyższym szczeblu. Premier Donald Tusk rozmawia właśnie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. Rozmowa dotyczy funkcjonowania funduszu i wniosków po kontroli. Chodzi m.in. o gigantyczne zarobki lekarzy. Spotkania z szefem rządu domaga się również Naczelna Izba Lekarska. Jej prezes Łukasz Jankowski poinformował jednak, że premier na razie takiego spotkania nie ma w planie.
2: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie. Dziś mamy poważny problem dialogu z Ministerstwem Zdrowia, a dialog między nami w zasadzie utknął.
1: Przypomnijmy, kontrola NIK wykazała przypadki pracy personelu medycznego nawet przez 120 godzin.

0: godzin bez przerwy i nawet 488 godzin w ciągu jednego miesiąca. W tyle jest też afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w tej sprawie. Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Mężczyzna stanie przed sądem w sprawie tragedii z października. Zwierzęta należące już do byłego policjanta wydostały się z terenu jego strzelnicy.
1: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
0: Mówiła Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. 54-latek wciąż jest w areszcie i nie przyznaje się do winy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w M-Obywatelu. Od dzisiaj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
3: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
0: Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
4: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
0: Dodawał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. W razie potrzeby będzie można też pobrać dyplom z aplikacji.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Smutek wasz zamieni się w radość. Płacząca matka przewodniczką na drogach wiary. To hasło tegorocznych Dni Maryjnych w Archikatedrze Lubelskiej. Poprzedzają 77. rocznicę cudu lubelskiego. To czas modlitwy i wdzięczności za udzielane łaski, mówi proboszcz parafii archikatedralnej ksiądz Krzysztof Kwiatkowski.
5: Chcemy zwracać uwagę na to, że Kościół ma pewne przesłanie, które mówi o tym, że Bóg jest miłością, Bóg oddał za nas swoje życie, ale też wychodzimy z obrazem Matki Bożej, który też można powiedzieć jest pewnym znakiem dla współczesnego pokolenia.
0: Główne uroczystości cudu lubelskiego w piątek 3 lipca o 19:00 mszy świętej pontyfikalnej będzie przewodniczył metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Bucik.
6: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Nie żyje Irena Paśnik, Irka, sanitariuszka i łączniczka w pułku Baszta w czasie Powstania Warszawskiego. Służyła na Sadybie, Czerniakowie i Mokotowie. Kiedy wybuchło powstanie, miała niespełna 19 lat. W październiku tego roku skończyłaby 101 lat. Informacje o śmierci uczestniczki Powstania Warszawskiego przekazał prezydent Warszawy na portalu X. Po kilkumiesięcznym opóźnieniu zakończyła się budowa tunelu dla pieszych pod Dworcem Gdańskim. Całość inwestycji prowadzona była bez wyłączenia ruchu na stacji, mówi wykonawca Piotr Kledzik.
7: Były utrudnienia i czasami pasażerowie zżymali się trochę, no ale to tak zawsze jest. Nie da rady zbudować, żeby zupełnie nie ingerować w materię dworca. To jest 100 milionów złotych w robotach ciężkich, żelbetowych, jak widać, podziemnych oraz wykończeniu i zmianie wykończenia peronów dworcu.
6: Do 228 pociągów aglomeracyjnych, które obecnie zatrzymują się na stacji, w grudniu dołączą pociągi dalekobieżne skierowane z Warszawy Wschodniej, na której rozpocznie się kompleksowy remont.
8: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
6: Chłodniej, ale wciąż gorąco, maksymalnie 30 stopni. Będzie też słonecznie, wiatr umiarkowany do silnego z północy. Wysokie mamy ciśnienie w stolicy, 1022 hektopaskale, a biometr jest niekorzystny.
8: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Tina Turner na dobry początek tej godziny w Radio Plus. We don't need another hero. 6 po 15. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Lubimy, kiedy ten pan się pojawia, czaruje swoim głosem. Kiss from a Rose to był oczywiście Seal. No a ja namawiam do tego, że kiedy być może dzisiaj zrobi się odrobinę chłodniej wieczorem, to jeśli akurat przypadkiem uprawialibyście swój ulubiony sport, możecie dać nam znać na radio+.pl. Taka zabawa, pokaż jak się ruszasz, czyli zróbcie sobie zdjęcie przy takiej aktywności, jaką akurat lubicie. My codziennie mamy w prezencie zestaw do badmintona, a także korzystając z tego, że właśnie ruszył Wimbledon wczoraj, ale również, że Kasia Kozimor świetnie gra w tenisa, to również nagrodą będzie lekcja tenisa z Kasią. To już w wielkim finale. Do tego dorzucimy jeszcze zupełnie nową rakietę tenisową, no bo wiadomo, trzeba mieć sprzęt i 1000 zł kieszonkowego na dowolnie wybrany cel. To pod koniec przyszłego tygodnia taki finał, a codziennie też właśnie za wysłanie zdjęcia można powalczyć o zestaw do badmintona. Także zapraszamy radio+.pl. Zróbcie zdjęcie, pokażcie, jak lubicie aktywnie spędzać czas.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
4: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
5: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.

z rockowym pazurkiem Genesis, Phil Collins, oczywiście Jesus, He Knows Me. No i zrobiło się pięknie, no teraz też będzie pięknie i romantycznie. Jeśli klimatyzacja odpalona, to nawet można się z kimś tam delikatnie poprzytulać. Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Po reklamie.

0: Runec i Be My Baby to na koniec naszego wtorkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego, w miarę chłodnego popołudnia. Janek Pasterski, do jutra, zaraz po 12.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Upały obciążyły elektrownię, prądu jednak nie zabraknie. Wysłał paczkę, która eksplodowała na komendzie. Mężczyzna ze Śląska trafił do aresztu. W Watykanie odsłonięto dzisiaj mozaikę Matki Bożej Giętrzwałdzkiej. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa energetyczny szczyt, ale wyłączeń prądu nie będzie, zapewniają polskie sieci energetyczne. Z powodu upałów i zwiększonego zużycia energii na dzisiejszy wieczór przygotowano specjalny mechanizm bezpieczeństwa. Operator zapewnia, że system działa stabilnie i nie będzie żadnych utrudnień dla odbiorców. Co więc oznacza alert wprowadzony w systemie energetycznym, o tym Mateusz Gołębiewski.
2: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym na przykład zieloną energię przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie. Sięgamy po prostu po sprawdzony mechanizm zapasowy, by energii nie zabrakło. Polskie sieci elektroenergetyczne podkreślają, że nie oznacza to ryzyka wyłączeń prądu dla mieszkańców, a system elektroenergetyczny pozostaje bezpieczny i pracuje normalnie.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To on miał wysłać paczkę, która raniła policjanta. Zatrzymano nadawcę przesyłki, która trafiła do mieszkanki Iławy, a później do Komendy Powiatowej Policji w Iławie. To 69-latek z powiatu raciborskiego na Śląsku.
3: Usłyszał zarzuty, w tym związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Funkcjonariusze w miejscu przebywania mężczyzny zabezpieczyli m.in. komputer, pojemniki z nieznaną substancją, petardy, jak również krzaki marihuany.
1: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Tydzień temu kobieta przyniosła na komendę paczkę, której nie zamawiała. Wtedy doszło do eksplozji, w której poparzony został policjant. Niebezpieczny trend dotarł do Polski. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu. W Warszawie i okolicach zginęły tak 2 osoby. PKP Polskie Linie Kolejowe apelują o rozsądek.
4: Podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. Wchodzenie na dach, tutaj mamy zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V.
1: Mówił Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.

0: Od początku roku na torach zginęło 21 osób.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Getrzwałckiej. Pobłogosławił ją sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin. To wielka radość dla polskiego kościoła. Niech Matka Boża Getrzwałcka ma w swojej opiece Ojca Świętego i cały kościół, powiedział obecny na uroczystości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Mozaika została wykonana w pracowni w Castel Gandolfo. Objawienia Maryi w Getrzwałdzie to jedyne na ziemiach polskich objawienia uznane oficjalnie przez Kościół.
2: Spoglądam przez okno naszego studia nad centrum Warszawy, można powiedzieć bezchmurne niebo. No i ciągle bardzo, bardzo ciepło, ponad 30 stopni, teraz konkretnie 32, a odczuwalna na poziomie 33. Słaby wiatr wieje z kierunku północnego, natomiast ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Jest wysokie, ale powoli spada. Noc znowu bardzo ciepła, z gatunku tropikalnych, 21 stopni, a jak będzie jutro? Nadal gorąco. Powyżej 30, ale możliwe, że w Warszawie i okolicach pojawią się burze.

0: Grupa Jam, naiwne pytania, 9 minut po 16.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W życiu piękne są tylko chwile, tak przed chwilą śpiewał Ryszard Tidel. Mam nadzieję, że właśnie najbliższych kilkadziesiąt minut będzie w Państwa przypadku równie przyjemne. Tak byście chcieli z nami zostać. Jarek Budnik, dzień dobry, zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie, w którym dziś, na początek, ten temat już pojawił się w wiadomościach o bardzo niebezpiecznej modzie, która dotarła do Polski, czyli o train surfingu.
2: Zagrożeń jest kilka. Po pierwsze, że podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu. Jest to typowe wypadnięcie z pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. I drugi przypadek to wchodzenie na dach takiego pociągu, filmowanie i nagrywanie tego, co widać z dachu pociągu. Tutaj mamy inne zagrożenie, zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V.
0: Więcej na temat tego zjawiska, jakże niebezpiecznego, już za chwilę. Upały, drodzy Państwo, towarzyszą nam już od jakiegoś czasu i szukamy najróżniejszych sposobów, by się schłodzić, ale dlaczego fontanny nie są do tego dobrym miejscem?
3: Nie są to obiekty, w których należy się kąpać, a nawet gorzej, jeżeli ktoś próbuje się napić takiej wody. Fontanna jest obiektem, gdzie woda znajduje się w obiegu zamkniętym i powodować to może, że rozwijają się tam różne zanieczyszczenia mikrobiologiczne, jak bakterie czy grzyby, które powodują później zachorowania u ludzi.
0: O niebezpieczeństwach, jakie czyhają na nas w z pozoru niewinnych fontannach, opowiemy Państwu już za kilka chwil. Tę część naszego magazynu zakończy tradycyjnie krótki przegląd najważniejszych wiadomości prosto z Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa.

0: Sting, Fragile, kwadrans po godzinie 16, a to jest nasz magazyn reporterów. Warszawa żyje latem i w nim właśnie teraz o niebezpiecznym trendzie, tak zwanym train surfingu, który niestety dotarł również i do Warszawy. Zjawisko stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia, nie jest jednak jedynym niebezpiecznym zachowaniem obserwowanym teraz przez kolejarzy. Więcej już teraz na ten temat. Piotr Lędzion.
1: Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Zjawisko do nas trafiło z zachodniej Europy. U nas jakby na początku rozpowszechniło się w aglomeracji śląskiej. Tam zaobserwowaliśmy pierwsze tego typu przejazdy, pierwsze tego typu sytuacje. Początek tego roku jakby przeniósł to zjawisko również częściowo na węzeł warszawski. Na początku maja odnotowaliśmy dwa takie spektakularne przypadki, gdzie na jednej ze stacji młody chłopak, 17-letni, spadł z dachu pociągu. Mimo długiej reanimacji człowiek ten zmarł. I tego samego dnia podobne zjawisko niedaleko Legionowa, gdzie młoda dziewczyna również spadła z dachu pociągu.
2: Koperski Jakub, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. W pierwszym kwartale tego roku było to 10 zdarzeń. To się odbywa na krótkich odcinkach pomiędzy stacjami. Są to osoby głównie małoletnie, które po prostu głównie w okresach weekendowych, w okresach właśnie takich wakacyjnych, jest przerwa od szkoły, jest przerwa od zajęć codziennych i wtedy takie czyny są dokonywane.
1: Zagrożeń jest kilka. Po pierwsze, że podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu. Jest to typowe wypadnięcie z pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. I drugi przypadek to wchodzenie na dach takiego pociągu, filmowanie i nagrywanie tego, co widać z dachu pociągu. Tutaj mamy inne zagrożenie, zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V. Wcale nie musimy dotknąć tego przewodu, wystarczy, że się zbliżymy na odległość mniejszą niż 1,5 metra i prawdopodobnie zostaniemy porażeni prądem. Te zjawiska również kończą się najczęściej śmiercią.
2: Trzeba pamiętać o tym, że samo zjawisko train surfingu i jazdy na sprzęgach nie są jedynymi niebezpiecznymi zderzeniami na obszarze kolejowym. Innymi zderzeniami są chociażby układanie przeszkód na torach, obrzucanie pociągów. No, wiąże się to nie dość, że z niebezpieczeństwem dla osób dokonujących, to jeszcze dla osób, które korzystają chociażby z transportu kolejowego.
3: Marcin Kruszyński, ekspert Biuro Komunikacji i Promocji PKP Polskich Linii Kolejowych SA.
4: Człowiek, który jedzie rowerem czy idzie na pieszo, jest jeszcze bardziej narażony na utratę życia, nie zdrowia, bo z reguły kontakt osoby, czy to na rowerze, czy osoby pieszej przechodzącej przez przejazd, kończy się tragicznie. Niechroniony uczestnik ruchu drogowego w kontakcie z pociągiem pędzącym nawet nie 160, 100-120 na godzinę, nie ma żadnych szans.
2: Prowadzimy patrole prewencyjne w celu zapobiegania takim zdarzeniom. Prowadzimy analizy, gdzie takie zdarzenia miały miejsce, jaka to była częstotliwość tych zdarzeń. Organizujemy wzmożone działania tutaj we współpracy z policją czy z innymi służbami, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Plus do tego prowadzimy prelekcje w szkołach, prelekcje podczas różnych pikników, właśnie poruszając też te kwestie związane z bezpiecznym zachowaniem na obszarze kolejowym.
1: Życie mamy tylko jedno, niepotrzebna śmierć. Apelujemy szczególnie do rodziców, ludzi młodych, jeżeli zauważą, szczególnie w internecie, jakiegoś tego typu filmiki albo zainteresowania swoich dzieci takim zjawiskiem, żeby kończyło się to tylko na rozmowie, a nie wchodzenie na teren kolejowy, na elementy taboru, bo zawsze może się to skończyć nieszczęśliwie.
0: Dołączamy się, rzecz jasna, do tego apelu i zachęcamy, aby rozmawiać ze swoimi dziećmi o potencjalnych niebezpieczeństwach i przede wszystkim nie lekceważyć problemu.
5: Warszawa żyje latem.
0: Lato zaczęło się od bardzo wysokich temperatur, a dlaczego kąpiel w fontannie to nie jest dobry pomysł? O tym już za chwilę.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
4: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
3: Możemy go zobaczyć?
4: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
3: Chcę zobaczyć wszystko!
4: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
12: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
0: Po reklamie.

0: Grupa Foreigner, I want to know what love is. Tak, tak. Kto miał taką możliwość, mógł sobie razem z nimi pośpiewać, bo to świetnie znany utwór. Za 29 minut, godzina 17 w upalne dni. Drodzy Państwo, mogą być one źródłem ochłody, ale także bardzo niebezpiecznych chorób. Sanepid przestrzega przed kąpielami w miejskich fontannach, bo w ich wodzie mogą być naprawdę niebezpieczne dla ludzi bakterie. Więcej na ten temat już teraz opowie Marcin Preis.
1: Przed kąpielami w fontannach przestrzega Marzena Polinceusz z sanepidu. Jak wyjaśnia, miejskie fontanny są obiektami architektury, a nie miejscami przeznaczonymi do kąpieli.
2: Nie są to obiekty, w których należy się kąpać, a nawet gorzej, jeżeli ktoś próbuje się napić takiej wody. Fontanna jest obiektem, gdzie woda znajduje się w obiegu zamkniętym i powodować to może, że rozwijają się tam różne zanieczyszczenia mikrobiologiczne, jak bakterie czy grzyby, które powodują później zachorowania u ludzi.
1: Potwierdza to lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska. Woda w fontannach często nie nadaje się do tego, by schładzać nią ciało.
3: Ponieważ ona stoi w różnych miejscach, dostępnych przez różnych ludzi i zwierzęta. I wchodząc do tej wody, ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. Być może ta bakteria zostanie z tego człowieka i dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się po prostu w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
1: Ale ostrzeżenia ostrzeżeniami, a kiedy żar leje się z nieba, czasem ciężko sobie odmówić spaceru przy lub w samej fontannie.
4: No, bardzo fajnie.
5: No bo jak na przykład człowiek chce się ochłodzić, to może sobie nawet zamoczyć lekko palca i to już coś jest.
4: To coś daje.
6: Fajna miejscówka do posiedzenia, do ochłodzenia się.
7: Jest tak gorąca, a z dzieckiem to jest świetne miejsce. Woda jest chłodna, także jest taka idealna na tą pogodę.
8: No ale sama lubię zanurzyć tam nogi i czy ręce w wodzie, jak taki upał jak dziś, to oczywiście bardzo chętnie. Kochamy wodę. Nawet dzieciaczki, nogi czy rączki. W każdym mieście są fontanny i fajnie jest.
9: Bo jest zimna woda.
10: No, że orzeźwiająca. Jak jest gorąco, to można tu przyjść.
11: No i można się schłodzić.
8: Wiatr powiewa i jest taka mgiełka, no coś pięknego.
12: No ja bym swojego czy wnuczka nigdy tam nie zaprowadziła.
13: Ja uważam, że my za bardzo się przejmujemy zarazkami. O, wszystko już tego. Dawniej człowiek był dzieckiem, latało się, gdziekolwiek się kąpało i nie było takich problemów, bo organizm był odporny na takie rzeczy. Dzisiaj dzieci chowa się pod kloszem. To nie jest aż taka woda zepsuta, żeby nie można było się ochłodzić w czasie upału.
1: Ale z tą ochłodą trzeba uważać, przestrzega Marzena Polinceusz z sanepidu.
2: Po takich kąpielach często możemy spotkać zapalenie spojówek, czy zapalenie ucha, zapalenie gardła, czy płuc spowodowane paciorkowcem, czy też często w okresie letnim, gdy jest gorąco, może tam dochodzić do rozwoju legionelli, która wywołuje ciężkie zapalenia płuc, a woda w tych fontannach niestety nie jest dezynfekowana.
1: Dodaje także, że woda w fontannach nie jest badana przez sanepid, tak jak na przykład ta w kąpieliskach czy basenach. A osobom, które szukają ochłody w miastach, zaleca korzystanie z kurtyn wodnych i zraszaczy, bo do nich trafia bieżąca, czysta woda z miejskich wodociągów.
0: Bardzo dziękuję, więc przy fontannie można sobie usiąść, jeżeli delikatnie zawieje wiatr, poczujemy przyjemny chłód, natomiast nie zalecamy, by do fontan wchodzić i się w nich kąpać.
14: Warszawa żyje latem.
0: Za 25 minut 17. Proszę pamiętać, że jeszcze w tej części naszego popołudniowego spotkania tradycyjnie przegląd najważniejszych wiadomości z Watykanu. No.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
13: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
12: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
13: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
14: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież napisał list do lefebrystów, prosi ich, by nie dokonywali schizmy. W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. Kolejna kobieta została prefektem jednej z watykańskich dykasterii. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał list do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w związku z zaplanowanymi na jutro święceniami biskupimi bez mandatu papieskiego. Skutkują one schizmą, a Ojciec Święty prosi o ich zaniechanie i porównuje Kościół do tuniki Chrystusa wykonanej bez szwów, której rozdzieranie jest niezwykle ciężkim grzechem.
2: Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia, którą Duch Święty może uczynić możliwą i owocną, pisze papież, zapewniając o swej modlitwie i ojcowskiej miłości. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru i powierzam tę intencję niepokalanemu sercu Maryi, Matki Dobrej Rady. Podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie do życia liturgicznego, gorliwość apostolską i pragnienie wierności tradycji. Prosi też, by mając na względzie duchowe dobro wiernych, odstąpili od aktu, który pozbawi ich godziwego, a niekiedy też ważnego przystępowania do sakramentu.
1: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. To drugi oprócz figury Matki Bożej z Częstochowy wizerunek maryjny związany z Polską, który na stałe umieszczono w papieskich ogrodach. Jego odsłonięcie wiąże się z przygotowaniami do przyszłorocznych obchodów 150-lecia objawień w Gierszfałdzie, a w uroczystości wzięli udział m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz polscy biskupi metropolita warmiński Józef Górzyński i arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący episkopatu.
3: To jest ogromne, ważne to wydarzenie, to co się stało, inauguracja tej mozaiki Matki Bożej Gierszfałckiej w ogrodach watykańskich, bo w ten sposób pokazujemy też piękno życia duchowego i kultu maryjnego, który bardzo mocny jest w Polsce. I dlatego cieszymy się, że Matka Boża Gierszfałska dotarła do Watykanu, że tu będzie błogosławić i roztaczać swoją opiekę i nad papieżem Leonem, i nad kolejnymi papieżami w przyszłości, nad całym Watykanem i też nad Rzymem, no bo Watykan jest w Rzymie, więc...
1: Leon XIV mianował Salezjankę, siostrę Alessandra Smerilli, prefektem dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Dotychczasowa sekretarz zastąpi na tym stanowisku kardynała Michaela Czernego, który osiągnął wiek emerytalny i będzie czwartą kobietą na jednym z najwyższych kierowniczych stanowisk w watykańskich instytucjach. W Wenezueli, gdzie niedawne trzęsienie ziemi pochłonęło co najmniej 1400 ofiar, doszło do wtórnego wstrząsu sejsmicznego. Biskupi i kapłani apelują o modlitwę i pomoc poszkodowanym, spośród których wielu straciło wszelkie środki do życia.
2: Ksiądz Luis Garcia z parafii świętego Józefa w Caracas mówi o cudzie, ponieważ w dniu trzęsienia ziemi odprawił dla wiernych mszę świętą rano, a nie wieczorem i dzięki temu nie zginęli pod zawalonym dachem świątyni. Dziś msze święte odprawiane są pod gołym niebem, bo wielu świątyniom grozi zawalenie. Pomimo tragedii i tego, że poszkodowanym brakuje wszystkiego, łącznie z wodą pitną i jedzeniem, ludzie gromadzą się na modlitwach uwielbienia, dziękując Bogu za ocalenie życia.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
0: Po reklamie.
4: Koniec obniżek na stacjach, od jutra ma być drożej, sprawdzamy o ile. Upały i burze nie odpuszczają ochłodzenia dopiero od czwartku. Iga Świątek triumfuje w Londynie, Polka awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak dramatyczny wypadek rowerzysty w Puławach. 15-latek bez kasku przewrócił się na schodach w rejonie świątyni Sybilli i doznał urazu głowy. Śmigłowiec zabrał go do szpitala.
5: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie. Na ten moment nie posiadamy jeszcze informacji ze szpitala, jakiej kategorii obrażeń ciała doznał chłopiec.
4: Mówiła Ewa Rein-Kozak z Policji w Puławach. Przypomnijmy, dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, inaczej rodzice dostaną mandat. Na stacjach od jutra może być drożej. 1 lipca kończy się program CPN, który obniżał podatki na paliwa, a także wprowadzał maksymalne ceny. Na jakie podwyżki musimy być przygotowani, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
6: To, jak bardzo skoczą ceny, zależne jest od wielu czynników. Eksperci są jednak zgodni, że nie będzie to duży skok, przynajmniej na początek.
7: Około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie, czy o oleju napędowym.
6: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
8: CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
6: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
4: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Trwa wyławianie tysięcy śniętych ryb z zalewu Pilchowickiego na Dolnym Śląsku. To efekt upałów, ale też historycznie niskiego poziomu wody w zbiorniku. Jest opróżniany w związku z remontem zapory. Mieszkańcy pytają, dlaczego prace odbywają się kosztem ekosystemu.
9: Szkoda dla przyrody, ale tego nie da się uniknąć.
10: No nigdy nie widziałem czegoś takiego. Zapach jest przeokrutny.
11: Uważał, że firma, która się podjęła tej pracy, nie powinna do tego dopuścić.
9: Myślę, że przyroda to wszystko później nadrobi za te kilkanaście lat.
12: Jestem w szoku, nie sądziłem, że to będzie wyglądało tak nieładnie, a przy okazji zapach również będzie nie zachęcał.
4: Tauron Ekoenergia tłumaczy, że gdyby nie opróżnienie zalewu, mogłoby dojść do powodzi.
13: Przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika.
4: Mówił Jacek Bieńkowski. Woda powróci do zalewu Pilchowickiego dopiero w 2028 roku.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Ponownie mamy ostrzeżenia przed upałem i burzami obowiązującymi prawie w całej Polsce, nie zagrzmi jedynie na wschodzie i północnym zachodzie kraju.
14: Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy wiatru podczas burz do 100 km na godzinę.
4: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW, a jutro ponownie upały, ochłodzenie dopiero od czwartku. Na koniec jeszcze sport i dobre wieści z kortów w Londynie. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz Wimbledon.

0: Wimbledonu i awansowała do drugiej rundy. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 6-3.
1: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
2: Jak słyszeliśmy, chłodniej ma się zrobić dopiero w czwartek, a jak jest teraz w Warszawie 31 stopni na termometrach odczuwalna, to 33, czyli jest gorąco. Do tego praktycznie bezchmurne niebo i słaby wiatr wiejący teraz z północnego wschodu. Ciśnienie 1019 hektopaskali i cały czas spada. Noc bardzo ciepła, około 21 stopni, więc kwalifikuje się ta noc jako noc tropikalna, a jutro też bardzo gorąco, 32 stopnie, ale jest prawdopodobieństwo, że mogą w ciągu dnia przytrafić się burze.
1: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 9 minut po 17. Dzień dobry ponownie, Jarek Budnik. Witam Państwa i zapraszam na drugą odsłonę naszego wakacyjnego magazynu reporterów Warszawa żyje latem, którą rozpoczniemy od organizowanego właśnie kursu dla księży, którzy będą posługiwać za granicą, ale dla Polonii.
2: Takim głównym celem jest rozwinięcie kompetencji interkulturowych, czyli otwarcie na szersze spojrzenie na Kościół, na ten Kościół, który jest w różnych krajach, zobaczenie, jak funkcjonuje duszpasterstwo, jakie są potrzeby Polaków, Polonii, jakie są oczekiwania, jakie kompetencje też powinni posiadać duszpasterze, żeby w tym konkretnym kontekście jak najlepiej się odnaleźć i jak najskuteczniej głosić Ewangelię.
1: Więcej o specyfice takiego przygotowania już za chwilę, a w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania odpowiedź na pytanie, co łączy od dziś Getschwaut z Watykanem.
3: Bardzo nam zależało na tym, żeby wizerunek Matki Bożej Getschwałckiej znalazł się wśród tych póki co nielicznych wizerunków, ale reprezentujących wielkie sanktuaria maryjne świata. Właśnie tutaj, w tym miejscu, w sercu chrześcijaństwa, gdzie wiemy, jest okoliczność sprzyjająca do tego, aby poznać, co nam bardzo zależało. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, co było takim stałym przynaglaniem mnie do tego, by upowszechniać w wymiarze nie lokalnym, ale w wymiarze krajowym czy ogólnokościelnym właśnie objawienia getschwałckie.
1: O dzisiejszych uroczystościach odsłonięcia mozaiki opowiemy za kilka chwil, a na zakończenie magazynu pierwszy odcinek wakacyjnego cyklu Wiara na luzie, który będzie się pojawiał w każdy wtorek, a tematem pierwszego odcinka będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak podczas urlopu nie zapomnieć o Bogu.
4: Jak kogoś kochamy, to pamiętamy. I jak ktoś jest dla nas ważny, to obojętnie, czy to są wakacje, czy to jest jakiś inny okres roku, to staramy się być gdzieś tam w kontakcie, pamiętać o tym drugim. Myślę, że podobnie jest z relacją z Panem Bogiem, że dla kogoś, kto głęboko wierzy, ma taką osobistą relację z Panem Bogiem, to jest w ogóle zupełnie naturalne i chyba jakoś nie ma potrzeby wtedy nawet przypominania, że na wakacjach, żeby jakoś ten kontakt z Panem Bogiem łapać. Wydaje mi się, że to w takiej dojrzałej wierze, że to jest zupełnie naturalne.
1: Więc zapraszam już teraz na nasz magazyn Warszawa żyje latem.
0: Warszawa żyje latem.

0: Grupa Kombi, kochać cię za późno, 16 minut po 17. W Warszawie trwa coroczny kurs propedeutyczny dla księży, którzy wyjadą do posługi w duszpasterstwie polskojęzycznym w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie, a jego celem jest przygotowanie uczestników do specyfiki duszpasterstwa emigracyjnego. A tym przygotowaniom przyglądała się Aneta Paszko.
1: Kurs organizowany jest dla księży diecezjalnych i zakonnych, którzy w bieżącym roku podejmą posługę duszpasterską poza granicami Polski. W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy zapoznają się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego, mówi ksiądz Tomasz Frączek, sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
2: Takim głównym celem jest rozwinięcie kompetencji interkulturowych, czyli otwarcie na szersze spojrzenie na Kościół, na ten Kościół, który jest w różnych krajach, zobaczenie, jak funkcjonuje duszpasterstwo, jakie są potrzeby Polaków, Polonii, jakie są oczekiwania, jakie kompetencje też powinni posiadać duszpasterze, żeby w tym konkretnym kontekście jak najlepiej się odnaleźć i jak najskuteczniej głosić Ewangelię.
1: Wśród Polonii posługuje około 2000 kapłanów z Polski, z tego w państwach Europy Zachodniej blisko 800 duchownych. Eucharystie celebrowane są w 1500 ośrodkach duszpasterskich. To praca specyficzna i wymagająca, przyznaje biskup Robert Chrząszcz, delegat episkopatu do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej.
3: Ona jest też specyficzna, bo to jest działanie w innej kulturze, w innym języku. Bardzo ważne jest i to ciągle przypominamy kapłanom, no działamy w ramach kościoła lokalnego. My tam jesteśmy trochę gośćmi, oni nas bardzo serdecznie przyjmują, ale każdy kraj ma swoją specyfikę, inne zasady. To jeszcze każda decyzja też się różni w zależności od biskupa lokalnego, więc to jest bardzo ważne, żeby oni zrozumieli rzeczywistość, na czym polega ta ich praca, nie? Że to jest takie bardzo złożone.
1: W tym roku do posługi przygotowuje się 5 księży. Ze wschodu na zachód po 10 latach na Ukrainie do Niemiec wyrusza ksiądz Mateusz Świstak z diecezji tarnowskiej.
4: Myślę, że takie doświadczenie pracy w środowisku wielokulturowym, też wyznaniowym, prawda, na wschodzie, ono w jakiś sposób też będzie procentować w czasie tej pracy na zachodzie. No to jest pewien taki zasób pewnego doświadczenia, które może zaprocentować, prawda, bo już wiem na przykład, jak w takiej czy innej sytuacji podejść do ludzi, bo doświadczyłem tego już tam.
1: Na Ukrainę z kolei do Kamieńca Podolskiego wybiera się Chrystusowiec ksiądz Michał Ogrodnik.
5: Moi współbracia już tam pracują od wielu, wielu lat w Kamieńcu Podolskim, od lat 90. Za wiele szczegółów nie znam, dopiero się będę uczył tego, jak w pierwszym 1 września tam pojadę, ale jestem pełen nadziei i takiej zafascynowania w sumie tym, co tam się może dziać.
1: Do największej polskiej parafii katolickiej prowadzonej przez księży chrystusowców w rejonie Detroit w Stanach Zjednoczonych wyruszy ksiądz Grzegorz Suski.
6: Kwestie językowe raczej z tym się nie obawiam, bardziej chodzi o taką wniknięcie w ten tygiel kulturowy tych różnych nacji, które przybyły tam tego wielkiego kraju. Gdzieś się zaaklimatyzować, ale myślę, że z Bożą pomocą to będzie możliwe i z pomocą współbraci, którzy już tam przebywają. Ale w połowie lipca mam spotkanie tutaj w ambasadzie w Warszawie, w konsulacie rozmowę w sprawie wizy i pod koniec sierpnia będzie możliwe już tam przybycie na parafię. Z radością, ale z lekkim jakąś tam na pewno obawą, bo zawsze się boimy tego, co nieznane, inny kraj, inny kontynent. Ufam Bogu, że będzie dobrze.
1: Księża posługę rozpoczną na przełomie sierpnia i września. Z informacji Biura do Spraw Duszpasterstwa Emigracji wynika, że poza Stanami Zjednoczonymi największymi ośrodkami polonijnymi są Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Kanada. Aneta Paszko, Radio Plus.
7: Warszawa żyje latem.
0: A już za chwilę w naszym magazynie kolejny temat. Tym razem opowiemy o wydarzeniu, jakie miało dziś miejsce w ogrodach watykańskich i jakie bezpośrednio związane jest z Getschwałdem.

0: Reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: A w naszym magazynie kolejny temat: z Getrzwałdu do Watykanu. Mozaika Matki Bożej Getrzwałdzkiej została dziś odsłonięta i pobłogosławiona w ogrodach watykańskich.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy z serca chrześcijaństwa z Watykanu. Tutaj przed kilkoma godzinami zakończyła się przepiękna uroczystość w ogrodach watykańskich dotycząca odsłonięcia i pobłogosławienia mozaiki Matki Bożej Getrzwałdzkiej. Ta mozaika zawisła na murach watykańskich wśród innych wizerunków Matki Bożej pochodzących z różnych ważnych sanktuariów maryjnych na świecie. Obecni na tej uroczystości byli zarówno przedstawiciele władz państwowych, kościelnych, przedstawiciele Watykanu, jak również pielgrzymi z Polski i Polonia mieszkająca w Rzymie. Nie zabrakło także reprezentacji z archidiecezji warmińskiej na czele z księdzem arcybiskupem Józefem Górzyńskim, metropolitą warmińskim, który razem ze mną jest jeszcze w ogrodach watykańskich. Księże arcybiskupie, jak ważne było to dzisiejsze wydarzenie dla archidiecezji warmińskiej.
3: Bardzo nam zależało na tym, żeby wizerunek Matki Bożej Getrzwałdzkiej znalazł się wśród tych póki co nielicznych wizerunków, ale reprezentujących wielkie sanktuaria maryjne świata. Właśnie tutaj, w tym miejscu, w sercu chrześcijaństwa, gdzie wiemy, jest okoliczność sprzyjająca do tego, aby poznać, co nam bardzo zależało. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, co było takim stałym przynaglaniem mnie do tego, by upowszechniać w wymiarze nie lokalnym, ale w wymiarze krajowym czy ogólnokościelnym właśnie objawienia getrzwałdzkie. To jest jeden z takich akcentów, można by powiedzieć, najbardziej znaczących póki co, gdy chodzi o Kościół powszechny, gdzie możemy zaprezentować właśnie te objawienia getrzwałdzkie, bo taki jest sens umieszczania i odsłaniania wizerunku Matki Bożej Getrzwałdzkiej, czyli tej mozaiki, właśnie tu w tym miejscu, gdzie jest możliwość zapoznania się praktycznie każdego, kto to miejsce będzie odwiedzał, i zobaczenia, że w tym szeregu wielkich sanktuariów świata, maryjnych sanktuariów świata, jest także Getrzwałdz.
2: Pozytywnym zaskoczeniem dzisiejszej uroczystości była też duża grupa osób, które wzięły w niej udział, zarówno osób duchownych, jak i świeckich.
3: Przyznam, że też jestem pozytywnie zaskoczony. Najpierw myślałem, że to będzie miało charakter kameralny i że raczej poprzez media będziemy mogli tę rzecz upowszechniać, nagłośnić, że to wzbudzi takie zainteresowanie, i to w tych gremiach właśnie, w tych czy urzędników watykańskich na tym poziomie, czy też kręgu ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. To są takie postaci, na których nam bardzo zależało właśnie, organizując to wydarzenie, dlatego że oni poniosą, że tak powiem, te informacje dalej, a informując o tym wydarzeniu dzisiaj, świat może się dowiedzieć o objawieniach getrzwałdzkich.
2: Co konkretnie Matka Boża powiedziała w Getrzwałdzie?
3: Matka Boża, jak zawsze, taki w Getrzwałdzie, przypomina o tym, co jest zapisane w Ewangelii, o tym, co stanowi naukę Chrystusa Pana. To jest jakby stały motyw jej wszystkich objawień, gdzie odsyła nas do wiernego wypełniania woli swojego Syna. Na Niego zawsze kieruje. I tutaj to odrodzenie, które wtedy miało miejsce i które miało charakter moralny i przez to budowało siłę społeczną, czyli także narodową, chcielibyśmy, aby tak było zrozumiane i tak podjęte, że my także dzisiaj wezwani jesteśmy do odrodzenia moralnego, bo takie jest zasadnicze przesłanie, i duchowego, czyli także wezwanie do modlitwy, do życia sakramentalnego, to wszystko, co powiedziałbym, formuje prawego człowieka, i każda społeczność, także społeczność narodowa, ona budowana jest właśnie na prawym człowieku, na prawym obywatelu. I to jest to niezwykle istotne w moim mniemaniu dzisiaj wezwanie, i jego aktualizacja jest przede wszystkim w tym wymiarze.
2: Księże arcybiskupie, życzymy jeszcze dobrego pobytu w Rzymie i oczywiście pozdrawiamy naszych słuchaczy tu z serca chrześcijaństwa.
3: Ja również bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę, aby te rozpoczęte tym mocnym akcentem przygotowania do obchodów 150-lecia jubileuszu, żeby były przez każdego z nas jak najgłębiej duchowo przeżyte.
2: Na uroczystość odsłonięcia i pobłogosławienia mozaiki Matki Bożej Getrzwałdzkiej do Watykanu przybyła także delegacja kapłanów z archidiecezji warmińskiej, a wśród nich ksiądz Michał Tunkiewicz, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego. Księże Michale, mozaika, która została odsłonięta tu w ogrodach watykańskich, jest ufundowana przez kapłanów pracujących na terenie naszej archidiecezji. Piękny to gest.
4: Tak, jest to piękne dzieło, które wpisuje się w ten eklezjalny wymiar całej naszej społeczności. Jesteśmy wdzięczni tutaj wszystkim kapłanom, którzy pracują na terenie naszej archidiecezji, za włączenie się w to dzieło, w ufundowanie tej mozaiki, która będzie jakby dowodem tej naszej łączności z całym Kościołem.
2: Dzisiejsza uroczystość w ogrodach watykańskich była też inauguracją przygotowań do 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gierszfałdzie, która będzie miała miejsce w przyszłym roku. Dlatego na zakończenie dzisiejszej uroczystości zaprezentowano także logo tego jubileuszu. Dla Radia Plus z Rzymu ksiądz Marcin Sawicki.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.

0: Duet Roxette, Listen to Your Heart za 10 minut 18.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W każdy wtorek w czasie wakacji pojawią się audycje z cyklu Wiara na luzie w Radiu Plus. Dziś pierwsza odsłona tejże audycji, próba odpowiedzi na pytanie, jak przeżywać letni wypoczynek, nie zapominając o relacji z Bogiem.
2: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
3: Co można zrobić, żeby w wakacje nie zapominać o Bogu w czasie urlopu?
4: Ja myślę, że w ogóle nie należy zapominać o Bogu, czy w czasie urlopu, czy normalnie, tak? Ja uważam, że najlepiej po prostu albo modlitwa, ale przede wszystkim czytanie Biblii, bo zbyt dużo jest osób, które twierdzą, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, należymy do jakichś innych nacji, a tak naprawdę w ogóle nie czytam tej Biblii, tak? Więc to chyba jest najgorsze, więc czytać po prostu Słowo Boże, najlepiej codziennie.
5: Jeszcze jedna taka myśl przyszła, po prostu postępować zgodnie z dekalogiem, tak? Po prostu być dobrym człowiekiem.
6: Pamiętać o nim.
7: No trzeba się starać, żeby znaleźć tego Boga i znaleźć Kościół.
8: Nie wiem, co odpowiedzieć. Chodzić do kościoła i modlić się, gdzie się jest, obojętnie, w jakiej miejscowości.
3: Dziś razem ze mną w studiu jest ksiądz Łukasz Malec. Szczęść Boże.
9: Szczęść Boże, witam wszystkich.
3: Wakacje to czas odpoczynku, ale także właśnie podchodzenia bardziej na luzie do życia. Ale pamiętajmy, że wiara to nie jest coś, o czym możemy podczas wakacji zapominać.
9: Jak kogoś kochamy, to pamiętamy. I jak ktoś jest dla nas ważny, to obojętnie, czy to są wakacje, czy to jest jakiś inny okres roku, to staramy się być gdzieś tam w kontakcie, pamiętać o tym drugim. I myślę, że podobnie jest z relacją z Panem Bogiem, że dla kogoś, kto głęboko wierzy, ma taką osobistą relację z Panem Bogiem, to jest w ogóle zupełnie naturalne i chyba jakoś nie ma potrzeby wtedy nawet przypominania, że na wakacjach, żeby jakoś ten kontakt z Panem Bogiem łapać. Wydaje mi się, że to w takiej dojrzałej wierze, że to jest zupełnie naturalne.
3: Tak naprawdę w całej Polsce, ale także za granicą możemy znaleźć kościoły, wystarczy odpalić wyszukiwarkę. Teraz nawet nam AI może pomóc i możemy znaleźć parafię, gdzie jest odprawiana msza, czasami nawet w języku polskim.
9: No tak, to naprawdę dzisiaj faktycznie to nie jest problem i gdzieś za granicą, nawet jak jesteśmy, to na spokojnie, przecież możemy, jak znamy inny język, możemy śmiało tam uczestniczyć, nawet w mszy świętej odprawie na innym języku, ale no, tak jak pani wspomniała, dzisiaj to nie jest problem, jak gdzieś sobie jesteśmy, czy jest właśnie kościół, w którym jest jakiś polski ksiądz, czy jakaś polska misja katolicka i właśnie można tam się udać na modlitwę, skorzystać z sakramentów.
3: Myślę, że czas wakacyjnych podróży to także doskonała okazja do poznawania innych wspólnot, tak żeby się też otworzyć trochę na innych ludzi.
9: No ja sobie myślę tak, że wspominając sam czas, jak przez wiele, wiele lat jeździłem na oazy i prowadziłem oazy jako ksiądz, że to też był jakiś bardzo taki fajny, ciekawy czas wakacyjny, czas doświadczenia Pana Boga, spotkania drugiego człowieka. Wiem, że wielu ludzi chodzi na pielgrzymki. Różne wspólnoty organizują różnego rodzaju aktywności, że tak powiem, wakacyjne, połączone pewnie i duchowość, i to, co naturalne w czasie wakacji, czyli taki wypoczynek po prostu psychofizyczny dla człowieka. I na pewno warto z tego korzystać, jak są takie możliwości. I tak jak pani wspomniała, daje to czas, daje to możliwość poznania jakichś wspólnot. Może czasem nawet bardziej niż w ciągu roku, bo jak gdzieś wyjadę z jakąś wspólnotą, to jestem z nią 24 godziny na dobę, poznaję od podszewki jakiś charyzmat, to czym się zajmuję, ludzi przede wszystkim, którzy tą wspólnotę tworzą. Więc na pewno czas wakacyjny jest takim dobrym czasem gdzieś na znalezienie też nawet jakiejś takiej wspólnoty. No właśnie poprzez uczestnictwo w jakichś aktywnościach, które one proponują, w jakichś wyjazdach, rekolekcjach.
2: Wiara na luzie w Radiu Plus.
0: A kolejnym tematem naszych spotkań już za tydzień będzie spowiedź. I tym właśnie akcentem kończymy dzisiejszy magazyn reporterów, jego letnią odsłonę. Warszawa żyje latem. Jarek Budnik, bardzo Państwu dziękuję i oczywiście zapraszam za kilka minut po 18 do warszawskiej Strefy Plusa.
1: Warszawa żyje latem.

0: potrącenie dziecka w Poznaniu lądował śmigłowiec LPR. Incydent z udziałem polskiego samolotu w Izraelu. Za chwilę szczegóły. Prawie 60 milionów euro zebrano na dzieła papieskie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczny wypadek w Poznaniu. Na ulicy Szczawnickiej 12-latek na rowerze został potrącony przez kierowcę osobówki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji przekazanych przez służbę wynika, że chłopiec jest przytomny. Incydent z udziałem maszyny lotu. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie, informują media w Izraelu. W związku z takim sygnałem poderwano izraelskie myśliwce. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
1: Lot ogranicza się do krótkiego komunikatu. Czytamy w nim, że załoga zgłosiła stan zagrożenia, ale zgłoszenie zostało wycofane w dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego, a samolot skierowano na lotnisko w Bułgarii. O incydencie rozpisują się izraelskie media. Według ich relacji pilot, przelatując nad Turcją, przez pomyłkę aktywował procedurę sygnalizującą porwanie. W związku z tym poderwano izraelskie myśliwce. Te wróciły do bazy dopiero po tym, jak odzyskano komunikację z maszyną. Incydent uznawany jest za nietypowy i niebezpieczny, a jego wszystkie okoliczności ma wyjaśnić śledztwo.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Jutro OIOM Szpitala Miejskiego w Świnoujściu wznowi działalność. Oddział od 2 miesięcy był zawieszony z powodu awarii.
2: Pojawiały się komunikaty o błędach w sieci elektrycznej, która zasilała bardzo wrażliwe urządzenia podtrzymujące życie pacjentów na OIOM-ie. Udało nam się usunąć te wszystkie niedogodności.
0: Mówił prezes szpitala Wojciech Włodarski. Pacjenci zostali przewiezieni do Gryfic i Szczecina, a od jutra oddział ma pracować już normalnie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Prawie 60 milionów euro na dzieła papieskie. Tyle zgromadzono w zeszłym roku w ramach zbiórki na Święto Pietrze, czyli inicjatywy charytatywne Ojca Świętego. Wśród najbardziej hojnych krajów znalazły się Stany Zjednoczone, Włochy i Brazylia. Tegoroczna zbiórka w kościołach w całej Polsce odbyła się wczoraj. Przekazane ofiary są konkretnym sposobem włączenia się w papieską misję głoszenia Ewangelii oraz niesienia miłości i nadziei na cały świat, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary.
4: To taka dobrowolna, coroczna zbiórka, z której finansowane są takie dwa cele. Bezpośrednia pomoc Watykanu dla ofiar wojen, głodu, katastrof naturalnych, a po drugie są to fundusze, które przekazywane są na utrzymanie watykańskich urzędów i instytucji. Archiwa, biblioteki, dykasterie, chociażby do spraw uchodźców, które służą całemu światu.
0: Tradycyjnie zbiórka prowadzona jest co roku w uroczystość świętych Piotra i Pawła.

Jak na razie upał nie daje nam o sobie zapomnieć. W Warszawie wciąż bardzo gorąco, na termometrach o tej porze 31 stopni, odczuwalna to 32, słaby wiatr wieje z północnego wschodu, a ciśnienie ciągle spada, no ale wciąż jest wysokie, wynosi 1019 hektopaskali. Przed nami kolejna bardzo ciepła noc z cyklu tych tropikalnych, czyli temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. W najzimniejszym momencie nocy ma być tych stopni 20. Jutro nadal gorąco, jutro też synoptycy mówią o 32 stopniach, ale mówią też, że niewykluczone, że będzie grzmiało, będzie błyskać, możliwe burze.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12 minut po 18. Jarek Budnik, bardzo jest mi miło, że jesteście Państwo razem ze mną w to wtorkowe popołudnie i że możemy sobie posłuchać i współtworzyć niejaką warszawską strefę plusa, w której dosłownie przed momentem Pierre Bachelet, Emmanuel, wydaje mi się, że w tak gorące dni bardzo dobrze słucha się takich spokojnych dźwięków, które no właśnie nie zmuszają nas do jakiejś hiperaktywności, nie działają na nas pobudzająco. No właśnie, ja tak patrzę na mapę pogody i rzeczywiście lada dzień ma przyjść ochłodzenie i będzie taka sytuacja, że w ciągu dnia temperatura maksymalna to taka, jaką w ostatnich dniach mieliśmy w nocy, w najchłodniejszym momencie nocy. Więc rzeczywiście mocno się sytuacja zmieni, ale nie zmieni się na długo, bo synoptycy mówią, że takie delikatne letnie ochłodzenie potrwa około tygodnia, może 10 dni i już w pierwszej połowie lipca, w okolicach nawet może 10 lipca, przyjdzie do nas kolejna fala bardzo wysokich temperatur. Jednym słowem, znów będziemy musieli zmierzyć się z kolejną falą upałów. No i właśnie, jak się z tą falą upałów mierzyć? Co zrobić, żeby przetrwać takie temperatury? No właśnie, nie każdy ma możliwość, by wyjechać na basen, a ewentualnie spędzić czas nad jeziorem bądź w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu. Klimatyzacja w naszej szerokości geograficznej i w naszym kraju to nie jest coś typowego, więc moje pytanie do Państwa, jak sobie radzić z takimi upałami? Co robić? Co jeść? A może co pić? A może czego nie robić? No właśnie, szukam odpowiedzi na te jakże trudne, upalne pytania. Można je do mnie wysyłać na warszawska@radioplus.pl, a ja odwdzięczę się wakacyjnymi gadżetami, które zamknęliśmy w takim bardzo ładnym radioplusowym worku, który też może się przydać, na przykład wybierając się na plażę, ewentualnie na jakieś małe wakacyjne zakupy, więc warszawska@radioplus.pl. Jak sobie radzić z upałami, które za chwilę odpuszczą, ale tak jak Państwu dosłownie chwilę wcześniej mówiłem, około 10 lipca mają wrócić. Co robić, czego nie robić, co jeść, co pić, gdzie chodzić, gdzie nie chodzić. No właśnie, co robić w upały, żeby przetrwać tak wysokie temperatury? Czekam na Państwa listy.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Po reklamie.

Brian Adams, Heaven, 18:27 na zegarach. To jest warszawska strefa plusa i to jest pytanie, które dziś Państwu zadaję właśnie. Co robić, żeby poradzić sobie z tak wysokimi temperaturami, które lada dzień od nas odejdą, ale za 10 dni znów wrócą? I proszę, by Państwo opisali o swoich skutecznych sposobach na warszawska@radioplus.pl. No i proszę, już napisała Iza, jaki upał, nareszcie jest ciepło. Oczywiście pisze Iza, że rozumie osoby, którym przeszkadza taka pogoda, ale mi pomaga, pisze Iza, bo przez większą część roku jest zimno i muszę się grubo ubierać, to przynajmniej teraz nie muszę. Ja też nie lubię się grubo ubierać i najchętniej cały rok chodziłbym boso, a poza tym, dodaje Iza, mam piwnicę, w której jest chłodno. No jest to jakieś wyjście. Można większość dnia spędzać w piwnicy, ale może są jakieś sympatyczniejsze sposoby właśnie radzenia sobie z takimi upałami. Oczywiście Amerykanie mają wypróbowany sposób, to klimatyzacja, która tam jest praktycznie wszędzie, a okazuje się, że w Europie jakoś właśnie nie do końca wierzymy w skuteczność jej działania. A może to chodzi o to, że sam montaż pochłania sporo pieniędzy, do tego jeszcze energia elektryczna jest dosyć droga i taka klimatyzacja będzie obciążała dodatkowo nasze rachunki. Okazuje się, że w Europie tylko 20% gospodarstw domowych ma klimatyzację, a w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w Japonii, ten odsetek wynosi aż 90%. Ale domyślam się, że teraz próba umówienia się na montaż domowego klimatyzatora raczej nie jest możliwa. Obawiam się, że wszystkie firmy mają teraz ręce pełne roboty, no bo wszyscy właśnie orientują się w przypadku pierwszych letnich upałów, że może warto by było taki klimatyzator zamontować, a wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest okres jesienny bądź zimowy, kiedy właśnie w firmach, które takie klimatyzatory montują, pracy zbyt wiele nie ma. No właśnie, a może ktoś z Państwa ma klimatyzację w domu? Jak to się sprawdza? Proszę pisać. warszawska@radioplus.pl. Czekam na Państwa sprawdzone sposoby, jak z tymi upałami sobie dajecie radę, co robicie, a może czego nie robicie, bo właśnie może to jest taki czas, który powinniśmy wykorzystać na odpoczynek, a nie na intensywne działania, tylko jak to właśnie wytłumaczyć szefowi w pracy.

Brother Louie i duet Modern Talking, ależ przyjemnie się słucha takich dźwięków, prawda? Szczególnie jeżeli ktoś jest już na wakacjach. Za 23 minuty będzie 19. Proszę Państwa, okazuje się, że nawet ten upał może sprowokować zmiany w prawie, no bo chodzi o to, żeby jakoś uregulować pracę przy bardzo wysokich temperaturach. No i właśnie toczą się prace, które zakładają wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, po przekroczeniu których praca musiałaby zostać wstrzymana lub ograniczona, ale z zachowaniem wynagrodzenia pracowników. I jeżeli temperatura w biurach, halach czy sklepach przekroczy 35 stopni Celsjusza, praca powinna zostać czasowo wstrzymana. Jeżeli temperatura na zewnątrz przekroczy 32 stopnie, osoby pracujące fizycznie powinny być zwolnione z pracy. I jeśli temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza w pomieszczeniach lub 25 stopni na zewnątrz przy wysiłku fizycznym, pracodawca będzie musiał zapewnić chłód, montując na przykład klimatyzację czy rolety, a jeżeli to się okaże niemożliwe, to pracodawca będzie musiał wprowadzić dodatkowe przerwy, a nawet skracać czas pracy. Czekamy właśnie na decyzję, czy takie zmiany od przyszłego roku zaczną obowiązywać, no bo bądźmy szczerzy, takie upały to chyba w naszej szerokości geograficznej powoli będzie rzecz normalna, więc byłoby dobrze, gdyby właśnie sytuacja została jakoś unormowana prawnie, ale gdyby właśnie takie wolne w upał mogło obowiązywać, to obawiam się, że grupa osób, która jest jednak zwolennikami tak wysokich temperatur, skutecznie by w naszym kraju szybko poszybowała w górę. Warszawa.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 12 minut 19. Drodzy Państwo, no takie historie naprawdę mrożą krew w żyłach. Okazuje się, że w niedzielę przy drodze ekspresowej S17, mniej więcej na wysokości Garwolina, właśnie na drodze ekspresowej, kierowcy samochodów zobaczyli dwóch małych chłopców, 8- i 9-latka, którzy jechali właśnie po ekspresówce pod prąd, na dodatek jeszcze bez kasków. Na szczęście nic złego się nie stało. Policja, że tak powiem, eskortowała ich do bezpiecznego miejsca, ale to wiadomość, która chyba pozwala i prowokuje do tego, by przypomnieć o tym, że 1 i 2 lipca, czyli jutro i pojutrze, będzie można zdawać egzaminy teoretyczne i praktyczne na kartę rowerową w miasteczku ruchu drogowego Straży Miejskiej przy ulicy Sołtyka. Drodzy Państwo, może jeżeli Państwa dziecko, wnuk bądź ktoś ze znajomych ma dziecko w takim wieku, że kartę rowerową mogłoby otrzymać, może warto im to podpowiedzieć. 1-2 lipca, czyli jutro i pojutrze, miasteczko ruchu drogowego, można zdawać egzamin na kartę rowerową i na pewno w trakcie takiego egzaminu dowiadują się dzieci o rzeczach, które są absolutnie obowiązkowe i właśnie dzięki temu już do takich sytuacji nie dojdzie, jak to, że 8- i 9-latek wjeżdża na drogę ekspresową na rowerze bez kasku, na dodatek pod prąd. No, dobrze, że historia skończyła się dobrze. Ja trzymam kciuki, by właśnie wszyscy młodzi uczestnicy ruchu mieli kartę rowerową, bo to nie chodzi nawet o dokument, który oczywiście może być powodem do dumy, ale przede wszystkim chodzi o świadomość pewnych przepisów i bezpieczeństwo zarówno ich, jak i innych użytkowników dróg. Warszawa.

0: Tragedia nad wodą. Na Lubelszczyźnie utonął mężczyzna. Jutro prezydent spotka się z ministrem obrony przed szczytem NATO w Ankarze. Jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze, ostrzega IMGW. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą, tym razem w Zamościu na Lubelszczyźnie. W zalewie miejskim niedaleko centrum miasta utopił się 22-letni mężczyzna. Szczegóły zna Bartek Ważny.
1: Jak podaje zamojska policja, mężczyzna pływał po zalewie na rowerze wodnym. W pewnym momencie wskoczył do wody, ale już z niej nie wypłynął. 22-letniego mieszkańca Zamościa wyciągnęli ratownicy wodni, którzy byli obecni na miejscu. Mimo natychmiastowej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
0: Na miejscu pracują prokurator i policja. Jutro prezydent Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To przed nadchodzącym szczytem NATO w Ankarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie kwestie są do ustalenia?
2: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MONU ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
2: Spotkanie prezydenta i szefa MONU będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
3: Nad tą sprawą też pracujemy. Pewnie też to pojawi się na tym spotkaniu, ale przede wszystkim szczyt NATO w Ankarze.
2: W sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, przypomnijmy, Pentagon wyraził wstępne zainteresowanie. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruch odbywa się bez przeszkód, informuje PKP Intercity. Fala upałów utrudniała życie pasażerom. Wczoraj odwołano prawie 260 pociągów. Teraz sytuacja wróciła już do normy, choć z drobnymi wyjątkami. Z podróżnymi rozmawiał Jakub Krzyżak.
5: Opóźnienia i odwołania pociągów mocno dały im się we znaki.
6: 15 minut, a zobaczymy co dalej.
7: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają. Każdego dnia jest jakiś opóźniony.
5: Panów pociąg mocno opóźniony?
8: Nie, 7 minut, to dobry wynik.
5: Mówili mi pasażerowie na stacji Warszawa Zachodnia. Jak zapewnił mnie rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, ruch pociągów odbywa się już bez przeszkód, a kolej stara się wyciągnąć wnioski z ostatniej fali upałów. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
9: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi w zakresie sieci trakcyjnej na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych.
5: Tak by uodpornić się zarówno na upały, jak i oblodzenia sieci zimą.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek ma się ochłodzić, temperatura nie przekroczy 30 stopni. Zanim jednak ochłodzenie, czekają nas nawałnice, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny, niosąc burze. Te zjawiska miejscami będą bardzo gwałtowne, połączone z nawalnymi opadami deszczu, gradobiciami i bardzo silnymi porywami wiatru.
0: Może wieć nawet 100 km na godzinę.

Więc zanim nadejdą burze i przyjdzie ochłodzenie, jeszcze musimy trochę wytrwać w tej gorącej masie powietrza, bo rzeczywiście wciąż jest bardzo ciepło, 30 stopni teraz w Warszawie odczuwalna to 31, słaby wiatr wieje z północnego wschodu, a jeżeli chodzi o ciśnienie, to ono wciąż spada, ale obecnie ma wartość 1018 hektopaskali. W nocy bardzo ciepło, plus 21 stopni, jutro 32. Trochę słońca, trochę chmur i synoptycy mówią, że jutro bądź w czwartek przyjdą do Warszawy burze.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12,5 minuty po 19. Jarek Budnik, witam Państwa ponownie. Druga część warszawskiej Strefy Plusa. Przed chwilą Urszula na sen. To jeszcze nie jest pora na sen. Tym bardziej, że słońce całkiem wysoko, ale właśnie a propos tego słońca. Na warszawska@radioplus.pl napisał Damian, który ma swój sposób na to, jak radzić sobie w tak gorące dni. I właśnie jedna rzecz, o której pisze, to elastyczność, bo właśnie Damian napisał, że w tak gorące dni kładzie się spać o wiele wcześniej i na poranny trening rowerowy albo biegowy, jak pisze, wybiera się tuż przed świtem. Wtedy jest przyjemnie chłodno, bo bieganie bądź jazda na rowerze, jego zdaniem, w temperaturze powyżej 30 stopni, a nawet bliżej 40, to dosyć ryzykowne, niebezpieczne zajęcie, więc może warto pójść tropem Damiana i położyć się 9:30 spać i rzeczywiście wstać przed świtem i wtedy na dworze będzie taki przyjemny chłodek, no bo będzie 20 parę stopni i rzeczywiście może wtedy, nawet jeżeli nie na trening biegowy, to wybrać się na bardzo przyjemny spacer. To jest jakaś myśl. No ale musiałbym zaraz po pracy kłaść się spać. No właśnie i to jest kłopot z tym elastycznym podejściem do czasu, ale niewątpliwie jest to jakiś sposób, żeby nie zaniedbywać aktywności fizycznej, a robić to w miarę w bezpiecznych warunkach, czyli nie w tak potwornej spiekocie i upale, ale wtedy, kiedy jest rzeczywiście najchłodniej. Więc proszę o więcej Państwa pomysłów na to, jak to nasze życie można dostosować do tak wysokich temperatur. warszawska@radioplus.pl, a ja w zamian wysyłam Państwu takie sympatyczne worki, które wypełniamy gadżetami i innymi innymi rzeczami, powiem prościej, które mogą przydać się Państwu w czasie wakacji.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.

Takie tango, budka suflera, 27 minut po godzinie 19, a to dobra wiadomość dla tych z Państwa, którzy nie mogą jeszcze wyjechać z Warszawy, bo jeszcze nie czas ich urlopu, a chcieliby przeżyć coś fajnego i zrobić coś nietypowego, jednym słowem spędzić ciekawie czas. Taka okazja będzie już w najbliższą niedzielę w Łazienkach Królewskich. Drodzy Państwo, rusza 67. sezon koncertów chopinowskich. To fantastyczna okazja, żeby właśnie posłuchać najwybitniejszego polskiego kompozytora na świeżym powietrzu w otoczeniu Łazienek Królewskich. Wyjątkowe miejsce i wyjątkowe koncerty. Pierwszy koncert w tę niedzielę, czyli 5 lipca o godzinie 12. Oprócz muzyki Chopina będzie można też usłyszeć fragmenty poezji Leopolda Staffa w wykonaniu mistrza, aktora Krzysztofa Gosztyły, więc zapowiada się bardzo fajne popołudnie i tak będzie przez całe lato, w każdą niedzielę od godziny o godzinie 12 i o 16. Warto też pamiętać, że wstęp na koncerty jest absolutnie bezpłatny, trzeba tylko ze sobą wziąć na przykład jakiś kocyk, żeby wygodnie się na trawie w parku łazić. Łazienki Królewskie rozłożyć, a może to też jest okazja, żeby, jeżeli przyjeżdżają do Państwa goście z innego miasta, pokazać im właśnie takie jakże fajne oblicze naszego miasta. Z pewnością koncert cieszy się dużą popularnością i wśród warszawiaków, ale w czasie wakacji mnóstwo osób do Warszawy przyjeżdża, więc z pewnością turyści też docenią to jakże fajne wydarzenie, które, przypomnę, odbywa się po raz 67. No to jeszcze raz dla przypomnienia. 5 lipca, niedziela, godzina 12, pomnik Chopina. Dobrze wiecie Państwo gdzie.

Gimi, 23 minuty przed godziną 20, a teraz, drodzy Państwo, taka piosenka, która chyba z latem bardzo, bardzo się kojarzy i w której wykonawca tejże piosenki, no niestety, skarży się, że ten czas w mieście nie jest najłatwiejszy, ale za to takie letnie noce to coś zupełnie innego. No właśnie, wtedy, że tak powiem, świat budzi się do życia i wtedy dzieje się magia. Nie będę Państwa dłużej trzymał w niepewności, o jaką piosenkę chodzi. Pewnie część z Państwa już się domyśliła. No, chyba najbardziej letnia piosenka na świecie. Summer in the City w wykonaniu Joe Cockera.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Do you really want to hurt me? Oczywiście Culture Club i Boy George. Za 13 minut będzie godzina 20. No to, drodzy Państwo, jeszcze jutro musimy sobie dać radę z upałami, a potem, przynajmniej przez chwilę, będzie trochę lżej. Będzie można od tych 30-stopniowych upałów odpocząć, ale mniej niż 20 raczej, z tego co widzę, w Warszawie nie będzie, a do końca tego tygodnia raczej okolice 23-24 stopni. Czyli niezmiennie pamiętamy o tym, żeby się nawadniać, dbamy o siebie, no i raczej unikamy ekspozycji na słońce, szczególnie między godziną 12 a 15. Ja wiem, to taki czas, kiedy zazwyczaj jesteśmy w pracy, ale czasami właśnie jest taka sytuacja, że możemy być na zewnątrz. To raczej nie są godziny, w których powinniśmy się na tę słoneczną ekspozycję narażać. Potem już jest trochę lepiej, więc popołudnia i wieczory spędzajmy na zewnątrz, a te wcześniejsze godziny zdecydowanie lepiej w pomieszczeniach zamkniętych, oczywiście najlepiej klimatyzowanych. I właśnie a propos tych rzeczy, które warto robić albo których nie robić w trakcie upałów, jeszcze napisała do mnie Karolina, która pisze, że kupiła sobie przenośny klimatyzator. Bardzo fajne urządzenie, dosyć szybko obniża temperaturę w mieszkaniu, które, jak Karolina pisze, bardzo szybko jej się nagrzewa, ale jest jeden minus tego przenośnego klimatyzatora. Otóż nie mogę przy nim spać, bo ten jednostajny szum działającego klimatyzatora powoduje, że nie ma szans, bym zasnęła, więc jak go wyłączam, to mniej więcej po 45 minutach, godzinie temperatura znów jest coraz wyższa i nie pozwala mi spać. No, mam nadzieję, że właśnie tak jak było dziś nad ranem, można było w końcu zasnąć takim solidnym snem sprawiedliwych, ze względu właśnie na to, że gdzieniegdzie popadało, zaczęło trochę wiać, więc mam nadzieję, za parę dni będzie lepiej, a póki co trzymajmy się i nie narzekajmy, bo właśnie w listopadzie albo w grudniu będziemy tęsknić do tych słonecznych dni. Jarek Budnik, ja już Państwu bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za dziś. Będę tęsknił, ale na szczęście tylko do jutra, parę minut po 16:00 znów się z Państwem usłyszę. Warszawa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, przypominam, że w wakacje spotykamy się codziennie i codziennie przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Dziś na początek Papa Dance i Nietykalni, potem Malam, ta noc do innych niepodobna, a także grupa Queen w nagraniu I Want to Break Free.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii teraz będzie niezwykle dyskotekowo, bo to formacja dyskotek i fragmenty słynnych światowych dyskotekowych przebojów. Potem grupa Continent No. 6 i utwór Afroamerika.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższe minuty gramy po włosku. Toto Cotugno Soli, potem Albano i Remina Power Sempre Sempre, Umberto Tabi, Ciao Siciliano, a także Adriano Celentano w piosence Azzurro.

To był król włoskiej piosenki Adriano Celentano i Azzurra, a teraz już grupa Schott nach Acht i Zupa Romana, a także Donatella Rettore w piosence Splendido Splendente.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Francuska wokalistka Lio utworem Amore Solitaire zaczyna nasz kolejny miks. Potem kolejna francuska gwiazda, księżniczka Monaco Stéphanie Oregan, będzie też Desiree Lee, Voyage, Voyage.

To była Desirée, a teraz Jimmy Somerville i Jane Myers Kingston w nagraniu Come On To The Radio. Potem Belinda Carlisle, a także duet Pet Shop Boys i Always On My Mind.

Lennox i Dave Stewart, czyli Yazoo za nami, a przed nami Bonem i Silicon Fusion, potem Fantastic Mama Told Me, potem raz jeszcze Bonem w kolejnym wielkim hicie Bahama Mama.

0: Grupa Bonem utworem Bahama Mama zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się codziennie. Zapraszam już jutro na godzinę 20.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Let's go, girls.

Bawcie się dobrze w te wakacje i trochę uważajcie. Piotr Franczewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.